Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Eska Zamość.
1: Eska na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
5: I po reklamie.
6: SK Zamość News.
7: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o upamiętnieniu pilota, który zginął w czasie gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej. Będzie też o radiotelefonach, powiemy o Zamościu i o strzeżonym przewlekami niewiadomego pochodzenia.
6: SK Zamość.
7: To zaczynamy. Upamiętnili pilota, który zginął podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. We wtorek 12 maja w gminie Aleksandrów został ogłoszony dniem żałoby i zadumy.
8: Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. Myśmy jako gmina upamiętnili tragiczny wypadek, a mianowicie katastrofę pilota Andrzeja Gawrona, który wykonywał lot nad gminą Aleksandrów, ale samo zdarzenie, sama wypadek był 2 kilometry od w lasach od gminy Aleksandrów. Tak jak śledziłem lot, jak rozmawiałem, pilot Andrzej Gawron zmierzał z okolic Warszawy, tutaj między innymi przez miejscowość Radecznica, Panasówka, no i od północy wleciał na teren gminy Aleksandrów, ulica Wesoła, Klonowa, ulica Słoneczna, miejscowość Stawy, Kozaki, zakręcił koło. No i tutaj niestety zdarzyła się tragedia. Las się palił, wtorek, godzina bodajże 20:41. Samolot runął na ziemię. Z tego tytułu, że człowiek, który mieszka 300 km stąd, leciał gasić las, naszą puszczę, którą trawił ogień i było realne zagrożenie, że gmina Aleksandrów mogła ucierpieć, to tylko kierunek wiatru zmienił, że pożar poszedł na Józefów. Podjąłem taką decyzję z tego tytułu, że jestem leśnikiem. 25 lat pracowałem w lasach państwowych. Gasiłem nie jeden pożar. Wiem, jakie to jest wyrzeczenie. Wiem, jakich dokonań dokonują piloci z samolotów. Dlatego też podjąłem taką decyzję po konsultacji z prawnikiem. Wydałem zarządzenie, żeby upamiętnić Andrzeja Gawrona w sposób, można powiedzieć, bardzo skromny, bo na budynkach urzędów polska flaga jest przywieszona kirem, na szkołach, na ośrodku zdrowia i również takie polecenie wydałem, czy prośbę strażakom z OSP. Jest w gminie zaduma, są rozmowy na ten temat, co się wydarzyło, no po to, żeby upamiętnić człowieka, który oddał życie za lasy puszczańskie, czyli za nasze bezpieczeństwo, które naprawdę realnie groziło.
7: A panie wójcie, dlaczego 12 maja?
8: Z tego tytułu, że chcieliśmy dobrać taką dogodną datę i jutro jest pogrzeb i wybieramy się z delegacją z gminy Aleksandrów, ze strażakami, tu panie również z zespołu Aleksandrowianki, panie Zaka, jedziemy tam na pogrzeb. To jest taki dzień przed pogrzebem i później wcześniej była akcja gaśnicza. Też nie chcieliśmy jakby tutaj zakłócać tych działań plus dochodzenie czy tam czynności w sprawie tutaj tego wypadku. Również braliśmy pod uwagę jutrzejszy dzień, ale z tego tytułu, że dzisiaj jesteśmy i tu między innymi rozmawiamy z ludźmi, przychodzą młodzież, co się wydarzyło, jakie zagrożenie było, jakim bohaterstwem tu się wykazał pilot Andrzej Gawron. No i w ten sposób upamiętniliśmy. Sam pożar, jak również wypadek lotniczy zdarzył się na tak zwanym trójstyku, a w zasadzie dwójstyku między gminą Łukowo, Józefowem i Aleksandrowem, ale tak naprawdę to gmina Aleksandrów w prostej linii była najbliżej. Po pierwsze zabudowy gminy Aleksandrów to jest jakieś 2,5 do 3 km, miejscowość Sikła, miejscowość Podlas, miejscowość Stawy Rybne, ulica Słoneczna. To było realne zagrożenie we wtorek, bo ogień się przemieszczał bardzo szybko, tak jak człowiek idzie w takim stylu, a może jeszcze szybciej, w kierunku gminy Aleksandr. To było realne zagrożenie i jesteśmy wdzięczni strażakom OSP, wszystkim ludziom, co ten ogień próbowali powstrzymać. Powstrzymali na linii w kierunku Aleksandrowa, no bo tak też się wydarzyło. Pożary w lasach rzeczą są, można powiedzieć, teraz powszechną. Z tych pożarów w tej okolicy to było 20, przynajmniej na wiosnę. No i pożar z jednej strony dla leśnika, dla rolnika jest czymś złym, bo może dużej ilości strawić, ale dla profesjonalistów, w szczególności leśników, to jest ta forma stresu jakby przewidziana. No i w lasach państwowych, w których pracowałem, 2 lata temu odszedłem z zawodu, no to doskonale wiem, jak to funkcjonuje. Jest cały system zbudowany z wczesnego ostrzegania. Są ludzie, którzy tylko i wyłącznie zajmują się pożarnictwem, dozorowaniem, nadzorowaniem, monitoringiem lasów z kamer, z dronów, z lornetek, plus potężne kamery obrotowe na wieżach, z której kamery można przeczytać rejestrację, jeżeli dobrze stoi samochód z 10-15 kilometrów. Te kamery wykrywają dym, plus te samoloty, które latają, plus służba leśna, plus jeżeli pożar się gdzieś zauważy, to oni szybko reagują. I wtedy dodatkowo się uruchamia w lasach państwowych ludzi z specjalnym pojazdem, jakim jest samochód terenowy, z agregatem wodnym i jest tam 300-400 litrów tej wody i doskonale takie małe pożary to gasi taki agregat i ludzie tutaj w szasze. Najważniejsza jest reakcja, szybka reakcja. I to do tej pory się sprawdzało od lat 90. czy wcześniej, a tutaj no niestety gdzieś ten moment jakby tu czy zlekceważono, czy przespano, czy w jakiś sposób wymknął się pożar z formy kontrolowanej, jeżeli tak to można nazwać, no i później już był nie do opanowania, wręcz ja zalecałem, żeby ludzie nie wchodzili w ten pożar, a widziałem na własne oczy, jak w pożar wjeżdżał samochód straży lokalnej, straży OSP. Wjechał i wyjechał, bo nie ma ofiar. Tak, to wielka zasługa dla strażaków OSP, ochotników, bo oni tutaj na pierwszej linii w dymie, w ogniu, w kurzu, w tych działaniach byli bojowych. Naprawdę to miejscowi strażacy z mojej miejscowości Górecko, Aleksandrów, Lipowiec, Panasowiecki, Tereszpol, Biłgoraj, cała gmina Biłgoraj tutaj. Naprawdę to wielki hołd i podziękowanie dla gminy Biłgoraj, czy Smulsko, czy Dreźnia, czy Rogale. No Rogale to akurat co w Cieszpolu. Te wszystkie miejscowości, Księżpol, Łukowa, Chmiel, to wszyscy byli na pierwszej linii strzału.
7: 12 maja jest dniem upamiętnienia pilota Andrzeja Gawrona.
8: Forma jest bardziej taka poddana pod rozmyślanie i co się zdarzyło i co się mogło zdarzyć. No a jak też jakby nie chciałem na siłę zmuszać do jakichś czynności związanych z tym wydarzeniem, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby człowieka upamiętnić, który przyleciał 300 kilometrów, zostawił rodzinę, w trudnych warunkach nocnych rzucał wodę, ofiarność wykazał niesamowitą, no i ogień go pochłonął. To jest jakby ta forma zadumy.
7: Wszystkie flagi na budynkach gminnych zostały przepasane kirem. Samolot gaśniczy Dromada rozbił się w ubiegłym tygodniu. Zginął doświadczony pilot Andrzej Gawron. 13 maja w Warszawie zaplanowano jego pogrzeb. Na nabożeństwo jadą również przedstawiciele gminy Aleksandrów. Miasto Zamość otrzymało sprzęt łączności radiowej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sprzęt został sfinansowany z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mówi rzecznik prasowy zamojskiego ratusza Jacek Bełz.
0: Miasto Zamość otrzymało sprzęt łączności radiowej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. To sprzęt sfinansowany z programu ochrony ludności i obrony cywilnej i przekazany w ramach umowy darowizny podpisanej w lutym tego roku przez prezydenta miasta Zamość i wojewodę lubelskiego. Do Zamościa trafiło 10 mobilnych radiotelefonów wraz ze sprzętem oraz jeden radiotelefon stacjonarny z zasilaczem impulsowym z podtrzymaniem akumulatorowym. Wartość tego sprzętu to ponad 35 tysięcy złotych. Urządzenia będą wykorzystywane tak naprawdę i w ramach nasłuchu, ale i też wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami z powietrza. Chodzi o to, żeby rzeczywiście poprawić i usprawnić funkcjonowanie tego systemu. To jest duży projekt, który realizujemy, także na pewno będą jeszcze kolejne rzeczy, które będą w tym projekcie realizowane. Tak naprawdę sprzęt umożliwi szybką koordynację służb miejskich, ratowniczych i innych podmiotów, które są zaangażowane w bezpieczeństwo i szybkie reagowanie kryzysowe, zwłaszcza w przypadku ograniczeń lub awarii standardowych sieci telekomunikacyjnych. To jest tylko i wyłącznie w sytuacjach zarządzania kryzysowego. W związku z tym to nie są telefony, które są używane na każdy dzień. To jest moment, kiedy nie daj Boże zaistnieje sytuacja, że będziemy w blackoutie, że rzeczywiście zabraknie prądu, to te telefony będą funkcjonowały mimo tego, że nie będzie prądu. One są cały czas umieszczone w Centrum Zarządzania Kryzysowego, one nie są dostępne, tak żebyśmy powiedzieli, normalnie sobie z marszu, one są tylko i wyłącznie w tej wyspecjalizowanej jednostce. Tylko i wyłącznie osoby upoważnione do używania takiego sprzętu będą się nim posługiwać.
7: Zamojska Policja ostrzega przed lekami i suplementami niewiadomego pochodzenia, które są sprzedawane przez internet.
5: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Handlarze sfałszowanych leków są przestępcami. Najlepszy sposób na walkę z nielegalnymi sprzedawcami to rezygnacja z zakupów i zgłoszenie organu lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne podejrzanej strony. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Leki bez recepty kupuj tylko wtedy, kiedy naprawdę musisz i tylko z legalnych źródeł. Leki kupuj tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna i uzasadniona potrzeba medyczna. Nie kupuj ich pod wpływem chwili, unikaj zakupów przez internet, gdzie trudno zweryfikować sprzedawcę i źródło pochodzenia oferowanych preparatów. Jedynie zarejestrowane apteki zapewniają fachową wiedzę i doświadczenie farmaceutów. Jeżeli jesteś sportowcem, źródło pochodzenia leków będzie miało dla Ciebie podwójne znaczenie. Zdrowotne, ale i zawodowe. Leki z niesprawdzonych źródeł to większe prawdopodobieństwo dopingowej wpadki. Leki na receptę kupuj wyłącznie w aptekach stacjonarnych lub rezerwuj w zarejestrowanych aptekach internetowych. Leki na receptę są legalnie dostępne wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Daje to gwarancję otrzymania dawki i postaci leków pełnej zgodnych ze wskazaniem lekarza. Mamy też możliwość konsultacji z farmaceutą i wyjaśnienia wątpliwości, które mogły pojawić się po wizycie lekarskiej. Sprzedaż w internecie leków wydawanych na receptę jest w Polsce zakazana. Za pośrednictwem internetu leki na receptę można jedynie zarezerwować i odebrać osobiście w aptece stacjonarnej. Nie kupuj w internecie środków niewiadomego pochodzenia. Zapewnienie anonimowego sprzedawcy, że środek ma określone działanie, wcale nie musi być prawdą. Ani internetowy sprzedawca, ani nieznany producent nie dają żadnej gwarancji, że w sprzedawanym produkcie naprawdę jest substancja, której potrzebujemy. Gdy kupujemy taki produkt, nie znamy jego składu ani procesu produkcji. Jeśli jesteś sportowcem, szczególnie uważaj na suplementy. Te w ostatnich czasach bardzo chętnie produkują zorganizowane grupy przestępcze, dla których Twoje zdrowie ani kariera nie są ważne. Dla nich to łatwe pieniądze, a dla Ciebie realne problemy. Zanim kupisz, zastanów się, czy warto tracić zdrowie. Oferowane w internecie sfałszowane leki, pseudoleki i podobne środki nazywane produktami kolekcjonerskimi mogą być groźne dla Twojego zdrowia i życia. Producenci i sprzedawcy wiedzą, że sprzedają produkt niewiadomego pochodzenia. Dla uniknięcia odpowiedzialności karnej używają zwrotów jak na przykład produkt kolekcjonerski lub do badań. W ten sposób troszczą się o siebie, a nie o ciebie. Każdy lek z nielegalnego źródła traktuj jak sfałszowany. Nawet jeżeli produkt leczniczy wygląda na oryginalny, nigdy nie ma pewności, czy jego zawartość też jest, albo czy data przydatności jest odpowiednia. To także mogą być leki z przemytu lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Pacjent nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji, czy taki specyfik nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia. Tylko legalne źródła gwarantują prawidłowe działanie leku. Internet, włącz ograniczone zaufanie. Sprzedawcy będą obiecywać cudowne działanie ich środka, opowiadać o jego bezpieczeństwie, a nawet legalności. Nie wiesz jednak, kto jest po drugiej stronie internetowego łącza. Nie istnieje łatwa metoda weryfikacji obietnic sprzedawcy, a ty ryzykujesz zdrowiem swoim i innych. Sprzedajesz leki bez wymaganego zezwolenia? Popełniasz przestępstwo. Odsprzedaż i nieodpłatne przekazywanie leków przez osoby fizyczne, na przykład pozostałości po zakończonej kuracji albo po zmarłych członkach rodziny, czy też pozyskanych w inny, nawet legalny sposób, jest przestępstwem. Sprzedając leki bez wymaganego zezwolenia, bierzesz odpowiedzialność za czyjeś zdrowie i życie. Narażenie innych jest przestępstwem. Nie bądź obojętny. Wiele stron internetowych prowadzących sprzedaż leków działa nielegalnie. Jeżeli zidentyfikujesz taką stronę, zgłoś to organom lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Pamiętaj, że wpadki dopingowe to nie tylko świadome oszukiwanie, ale często brak wiedzy. Jeżeli coś wzbudza Twoją wątpliwość, nie czekaj. Daj znać.
6: SK Zamość.
7: Teraz przenosimy się w przeszłość. Powiemy o dawnym Zamościu. Mówi Andrzej Urbański z Muzeum Zamojskiego.
9: Historia Zamościa to nie tylko rok 1580, ale i nieco wcześniejsze daty i fakty z historii naszego miasta. Bo trzeba pamiętać, że już w 1578 roku we Lwowie Jan Zamoyski spotkał się z architektem Bernardo Morando, który wcześniej pracował w Warszawie. Tam się poznali i wtedy ustalili, że Jan Zamoyski zleci dla Bernardo Morando wykonanie projektu budowy miasta. Miasta, które jednocześnie będzie też miastem bezpiecznym, czyli twierdzą i też rezydencją dla niego, dla jego rodu i dla jego potomków. Bernardo Morando z tego zadania się wywiązał i mimo tego, że w tym czasie Jan Zamoyski uczestniczył w wielu wyprawach wojennych, bo pamiętajmy, że był hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym, to wykonanie tych pierwszych prac zaprojektowanych przez Moranda zlecił swoim współpracownikom, którzy dopilnowali budowy, rozplanowania i budowy miasta tutaj na miejscu. Pamiętajmy też o tym, że w 1580 roku, już w kwietniu w folwarku Jarosławiec, Jan Zamoyski w gronie swoich znajomych wydał akt, można powiedzieć, lokacyjny zamiar budowy miasta. Pamiętajmy też o tym, że ten akt został potwierdzony przez kancelarię króla Stefana Batorego w Wilnie 12 czerwca 1580 roku. Oryginał tego dokumentu znajduje się w naszych zbiorach, w zbiorach Muzeum Zamojskiego i na ekspozycji prezentujemy jego kopię. A ten dokument, o którym wcześniej wspominałem, wystawiony przez Jana Zamoyskiego w Jarosławcu, trafi do zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu. Tak więc początki Zamościa, miasta, które mówi się, że zostało zbudowane na tak zwanym surowym korzeniu, czyli w miejscu, gdzie wcześniej nie było żadnego osadnictwa, co nie jest tak do końca prawdą, ale sięga czasów nieco przed 1580 rokiem. Zresztą w 1980 roku w Zamościu hucznie obchodzono 400-lecie lokacji miasta, co wiązało się też też z dużym zakresem prac mających przywrócić blask Staremu Miastu. Wtedy poddano renowacji znaczną część zespołu staromiejskiego, w tym też naszą siedzibę, czyli zespół kamienic ormiańskich, tak zwany blok trzeci. Jan Zamoyski zlecił dla Bernarda Morando nie tylko wykonanie planu miasta Zamościa, a więc układu urbanistycznego, ale też zaprojektowanie ważniejszych budowli w mieście. I tutaj trzeba wspomnieć o pałacu, który był budowany jako jeden z pierwszych obiektów w Zamościu. Też zaprojektowano i wzniesiono, rozpoczęto wznosić główną świątynię kolegiatę, a od 1594 roku zaczęła funkcjonować w Zamościu trzecia wyższa uczelnia, Akademia Zamojska, po Akademii w Krakowie i Akademii w Wilnie. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że następowała akcja zasiedlania miasta. Jan Zamoyski sprowadził do Zamościa z Sandomierza Wojciecha Wnuka, który był takim zasadźcą dla Zamościa i organizował tutaj osadników, którzy przybywali z różnych miast z terenu Rzeczpospolitej. Wywiązywał się zresztą z tego zadania bardzo sprawnie i bardzo dobrze. Także wtedy też powstawały pierwsze kamienice, głównie w obrębie Rynku Wielkiego, ale nie tylko. Pamiętajmy też o tym, że od 1585 roku do Zamościa zaczęli przybywać też osadnicy ormiańscy, bowiem założenie Jana Zamoyskiego, aby w Zamościu mieszkali tylko mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego, nie do końca się sprawdziło. Ormianie wnieśli oprócz oczywiście kapitału i swoich obyczajów też bardzo prężnie rozwijające się rzemiosło i handel, głównie z dalekowschodni. W 3 lata po Ormianach w 1588 roku również przywilej, podobnie jak i Ormianie, na osiedlanie się w Zamościu uzyskali Żydzi sefardyjscy, którzy zajęli północno-wschodnią część tworzącego się miasta. Tam też wnieśli w 1610 roku swoją świątynię, synagogę, a Ormianie też w latach 30. XVII wieku wznieśli murowany kościół nomen omen przy ulicy Ormiańskiej, w miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się hotel, co zostało kilka lat temu upamiętnione okazałym haczkarem, pomnikiem przypominającym o pobycie Ormian w Zamościu. Oprócz osadników dalekiej Armenii, czy szerzej ze wschodnich terenów Rzeczpospolitej i Żydów sefardyjskich, do miasta wraz ze studentami Akademii Zamojskiej przybywali też kupcy z innych narodowości czy rzemieślnicy. Zamość w pierwszej połowie XVII wieku był miastem wielowyznaniowym, wielonarodowym, można powiedzieć na wskroś europejskim. Ale też pamiętajmy o tym, co wspomniałem, był miastem bezpiecznym, bowiem jednocześnie wraz z budową miasta postępowała budowa jego fortyfikacji. Zaprojektowano i wzniesiono 3 bramy prowadzące do miasta, bramę lubelską, lwowską, budowaną w tym kształcie, którym mamy w tej chwili w 1599 roku, starszą bramę lubelską, czy najmłodszą z tych 3 bram prowadzących do miasta, bramę szczebrzeską, wzniesioną według projektu Błażeja Gocmana na początku XVII wieku w 1603 roku. Miasto otoczone było wałami ziemnymi, obmurowanymi, co zakończono ten proces w czasach drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego, syna założyciela miasta, a pamiętajmy też, że Zamość został lokowany w miejscu z natury obronnym, na cyplu wysuniętym między dolinę rzeki Łabuńki i Topornicy, bowiem od południa oprócz fos i murów miasta broniła tak zwana Wielka Zalewa, czyli rozlewiska tych 2 rzek, a od strony zachodniej, od z tyłu na zapleczu pałacu Zamojskich, Mała Zalewa, czyli też sztucznie wykopany i staw ze spiętrzoną za pomocą grobli wodą. Te działania, oprócz oczywiście dynamicznego rozwoju miasta, o czym świadczą dokumenty i wizyty ważnych gości, którzy którzy przybywali do Zamościa na przełomie XVI i XVII wieku, to też dzięki napływowi kupców z różnych stron Rzeczpospolitej, ale też i Europy, miasto rozwijało się bardzo dynamicznie, powstawały nowe budynki, nowe budowle, zarówno świeckie, jak i sakralne, a jednocześnie, o czym już była mowa wcześniej, fortyfikowano, modernizowano mury obronne, fortyfikacje miasta, bowiem w założeniu miało to być Palazzo in Forteza, czyli siedziba ordynata i przyszłych jego potomków, czyli pałac, ale też fortecy w mieście bezpiecznym, co zresztą zdało egzamin już w 1648 roku, kiedy miasto oblegane było przez wojska Bogdana Chmielnickiego i sprzymierzonych z nim Tatarów, czy później w połowie XVII wieku, w 1656 roku, kiedy Zamość oblegany był w czasie potopu przez wojska szwedzkie pod wodzą Karola X Gustawa. Później oczywiście mury obronne, fortyfikacje były modernizowane, między innymi przez Jana Michała Linka pod koniec wieku XVII, który był dowódcą artylerii w twierdzy zamojskiej, też architektem, i między innymi według jego projektu przebudowano dwa bastiony w sąsiedztwie arsenału, łącząc je w jeden większy. Później oczywiście w miarę postępu sztuki fortyfikacyjnej, sztuki wojennej, fortyfikacje były modernizowane aż do tej wielkiej, gruntownej modernizacji twierdzy zamojskiej w latach 20. i 30. wieku XIX, kiedy to już Zamość przestał być miastem prywatnym, a wszedł jako twierdza w skład Królestwa Polskiego.
7: Przypomnijmy jeszcze, dlaczego powstał Zamość?
9: No, Zamość powstał z idei Jana Zamojskiego. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że po studiach w Padwie, po studiach prawniczych, Jan Zamojski, przesiąknięty tymi ideami renesansu, postanowił wznieść miasto, a że zrobił gigantyczną, można powiedzieć, błyskotliwą karierę polityczną, co wiązało się też z dużymi przychodami. Do tego trzeba dodać jego wielkie zdolności wyrastające ponad przeciętność, też organizacyjne, i Zamość jako idea został zrealizowany w rzeczywistości. I tutaj uchodzi za przykład, chyba jedyny w Europie, budowy miasta od podstaw w pełnym tego słowa znaczeniu. Stąd też określenia dla Zamościa: miasto idealne, czy Padwa Północy, bo wiele tych wątków z architektury, z Padwy zostało przeniesionych do Zamościa. Pamiętajmy też o tym, że miasto miało solidne podstawy ekonomiczne do swojego funkcjonowania, przede wszystkim w oparciu o rozwijające się tutaj rzemiosło i to, że rozwijał się tutaj dynamicznie handel. Pamiętajmy, że Zamość powstał, można powiedzieć, czy nawet wymusił powstanie dwóch ważnych szlaków handlowych, które tutaj w Zamościu się krzyżowały. Szlaku łączącego Morze Bałtyckie od Gdańska przez Warszawę, Lublin, Zamość, Lwów w kierunku Morza Czarnego, i szlaku przebiegającego już od wcześniejszych wieków od Kijowa właśnie przez Lwów, Zamość, Sandomierz, Kraków w kierunku czeskiej Pragi i dalej na zachód Europy. To decydowało o tym, że Zamość był miejscem rokrocznych jarmarków. Już w przywileju lokacyjnym zagwarantowano 3 takie doroczne jarmarki, oprócz oczywiście cotygodniowych targów, które tutaj się odbywały. Pamiętajmy też jeszcze o jednym aspekcie. Zamość był ważnym ośrodkiem kultury, nie tylko ze względu na Akademię Zamojską, która gromadziła wielu studentów z całej Europy. Szymon Szymonowic, znany poeta, zgromadził tutaj dobrą kadrę profesorską w początkowym okresie funkcjonowania Akademii, ale też Zamość ze względu na świątynię kolegiaty był ważnym ośrodkiem kultury religijnego. Tutaj kolegiata miała swoje istotne znaczenie w zwalczaniu też innowierców. Pamiętajmy też o ścisłym powiązaniu Akademii Zamojskiej z kolegiatą właśnie. i Zamość był ośrodkiem z wielu względów promieniującym na najbliższą okolicę, ale nie tylko, bo i znacznie, znacznie szerzej. Co zresztą stało udokumentowane przez wielu historyków, dziejopisarzy z ówczesnych czasów. Tak, te idee humanizmu, renesansu odzwierciedliły się też w kształcie miasta, w jego układzie urbanistycznym, nawiązującym, antropomorficznym, nawiązującym do postaci człowieka. Głową tego organizmu miejskiego był oczywiście pałac z płucami prawym kolegiata, lewym akademia, sercem rynek wielki z ratuszem, a kręgosłupem miasta licząca 600 metrów długości główna arteria ulica Grodzka. Też przyjmuje się, że bastiony służyły do obrony miasta jak ręce i nogi. Zresztą ten układ urbanistyczny jest doskonale widoczny na modelach miasta. Między innymi jeden z takich modeli wykonany jeszcze w 1947 roku prezentujemy w salach Zamojskiego Muzeum przy ulicy Ormiańskiej. I też ten układ terenu miasta i twierdzy wraz z przylegającym terenem prezentujemy na multimedialnej prezentacji Prochowni Zamojskiej w obrębie Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Daje ta projekcja, jak również ten prezentowany przy ulicy Ormiańskiej w naszej głównej siedzibie model, dobre wyobrażenie właśnie o tym układzie urbanistycznym miasta. Pamiętajmy, że miasto od razu było zaprojektowane jako organizm, gdzie mogło osiedlić się około 3000 mieszkańców. Pamiętajmy też, że Zamość, twierdza zamojska, nie był zdobyty szturmem, oprócz jednego epizodu w 1809 roku, kiedy to wojska polskie zdobyły Zamość z garnizonem austriackim. Ale w 1813 roku, czy w czasie powstania listopadowego w 1831, twierdza zamojska poddawała się dopiero po wielomiesięcznym oblężeniu, kiedy już nie było możliwości dalszej obrony. No, modernizacja twierdzy postępowała wielokrotnie. Twierdza była uzupełniana, modernizowana zgodnie z wymogami ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej, sztuki wojennej, która się rozwijała, ale już w połowie wieku XIX tego typu twierdze przestały mieć rację bytu i w 1866 roku zgodnie z decyzją cara twierdza zamojska została zlikwidowana, co zresztą pozwoliło na rozbudowę miasta, powiększenie i zwiększenie ilości takich cywilnych obiektów.
7: To wszystkie tematy, które znalazły się w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się w następnym. Trzymajcie się ciepło.
1: Eska Zamość News.
7: Violetta Sowa, zaczynamy magazyn lokalny Radia Eska Zamość. W tym programie znajdą się dwa tematy. Będzie o 18 nocy muzeów. Powiemy też o mało znanych przepisach ruchu drogowego.
1: Eska Zamość.
7: To zaczynamy. 16 maja Muzeum Zamojskie w Zamościu zaprasza na 18 edycję Nocy Muzeów. W programie pokaz multimedialny, wystawy, spacery i pokaz armatni. Szczegóły przedstawi
10: Kinga Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Przed nami jedna z najciekawszych w roku nocy. Noc muzeów. Już 16 maja swoje wszystkie przestrzenie dla Państwa otworzy Muzeum Zamojskie w Zamościu. Skąd w ogóle taka inicjatywa? Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony jest tradycyjnie 18 maja, co ma na celu podkreślać rolę muzeów jako instytucji odpowiedzialnych za ochronę, no i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Jest to szczególny czas, kiedy wszystkie muzea zachęcają do poznania historii, pamięci i wspólnego dziedzictwa. Jeżeli chodzi o Noc Muzeów, to w Europie organizowana jest ona od 1997 roku, natomiast w Polsce po raz pierwszy odbyła się w 2003 roku w Poznaniu, no a w Zamościu organizowana jest przez Muzeum Zamojskie od 2008 roku. W tym roku tegoroczna edycja tego wydarzenia wpisuje się w obchody jubileuszu stulecia muzeum, no i mamy dużą okazję, aby przypomnieć o znaczeniu muzeum jako miejsca, w którym budujemy wspólnotę, ale również miejsca, w którym prowadzony jest jakiś swoisty dialog między przeszłością a współczesnością. W tym roku, proszę Państwa, to już 18. Zamojska Noc Muzeów. Jak powiedziałam, odbędzie się 16 maja pod bardzo szczególnym hasłem 100 lat Muzeum Zamojskiego – śladami historii. Oczywiście, że wydarzenie będzie poświęcone historii muzeum oraz jego miejscom, które na przestrzeni lat, 100 lat, współtworzyły naszą instytucję. Jeżeli chodzi o plan, program przygotowany na ten wieczór, to Noc Muzeów zainauguruje już tradycyjnie wykład. Tym razem będzie to wykład przeprowadzony przez Andrzeja Urbańskiego, kustosza Muzeum Zamojskiego i wieloletniego dyrektora muzeum. Wykład zatytułowany Muzeum Zamojskie w przestrzeni miasta, historia instytucji i jej siedzib. Oczywiście podczas Zamojskiej Nocy Muzeum w godzinach od 18 do 24 nieodpłatnie zostaną udostępnione do zwiedzania Muzeum Zamojskie przy ulicy Ormiańskiej 26, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ulicy Zamkowej 2, a w godzinach 18-22 dostępne będą ekspozycja Dzieje Akademii Zamojskiej i Drukarni Akademickiej, która prezentowana jest w budynku dawnej Akademii Zamojskiej przy ulicy Akademicka 8, a także zapraszam do galerii rzeźby profesora Mariana Koniecznego przy ulicy Łukasińskiego 2B. No i przede wszystkim mamy też drugą część tego wydarzenia, ponieważ nasz program obejmuje również tematyczne spacery po Starym Mieście i tegoroczna trasa prowadzona będzie przez zamojskich przewodników śladami dawnych siedzib muzeum oraz miejsc, które obecnie tworzą strukturę instytucji. Do Muzeum Zamojskiego zapraszamy na godzinę 18 na oficjalne rozpoczęcie Nocy Muzeów, Zamojskiej Nocy Muzeów. Zapraszamy bardzo serdecznie na wykład, który zainauguruje ten wieczór, a następnie do zwiedzania naszych wystaw stałych oraz wystawy czasowej. Przygotowaliśmy również na ten wieczór kilka niespodzianek, ale to zostawimy jako element zaskoczenia dla Państwa. Z kolei w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał zachęcamy do pobierania wejściówek na prezentację multimedialną. Te wejściówki będą wydawane w budynku prochowni, czyli tam, gdzie znajduje się kasa, od godziny 18. Natomiast projekcja multimedialna bezpłatnie zostanie udostępniona dla Państwa w godzinach 19, następnie 20, 21, no i ostatnia projekcja 22. Zapraszamy również o 22.30 na pokaz wystrzału z armaty, co z kolei nawiązuje do militarnej historii Zamościa i tradycji dawnej twierdzy. Jeżeli chodzi o drugą część tegorocznego wydarzenia, o tematyczne zwiedzanie zabytków Starego Miasta, to tutaj przygotowaliśmy dla Państwa 3 godziny takich wycieczek. Godzina 19, godzina 20 i godzina 20.30. Wszystkie wycieczki rozpoczynają się pod muzeum przy kamienicach ormiańskich, stąd będziemy wyruszać. A jeżeli chodzi o przygotowaną trasę, to tutaj szlak wyznaczają nam dawne i współczesne siedziby Muzeum Zamojskiego, co będzie opowieścią o historii instytucji wpisanej w przestrzeń miasta. Myślę, że jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ chcemy też podkreślić miejsca, które przez 100 lat współtworzyły tożsamość naszego muzeum, więc na pewno to muszą być kamienice ormiańskie, oficyna ratusza. To kolejny punkt, ponieważ oficyny ratusza były miejscem reaktywacji działalności muzeum w 1936 roku, kiedy to musiało na kilka lat przerwać swoją działalność i właśnie w 1936 roku ruszyć z powrotem jako instytucja. Oczywiście Kościół Franciszkanów, Dom Centralny, Kamienica Czerskiego, która w tej chwili pełni jedno z ważniejszych miejsc upamiętniających okres martyrologii i terroru, jakim była okupacja Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej. Jest to oczywiście również Rotunda, gdzie muzeum sprawuje merytoryczny nadzór nad tym miejscem. Będziemy również w Zamojskim Arsenale, w którym będziemy opowiadać z perspektywy historycznej zbrojowni, a nasz spacer zakończymy w dawnej Akademii Zamojskiej, czyli miejscu, gdzie współcześnie Muzeum Zamojskie prezentuje ekspozycję Dzieje Akademii Zamojskiej i Drukarni Akademickiej, ale również dla już chętnych takim wskazaniem kolejności kolejnego punktu będzie koniec w Parku Miejskim. Ten punkt jest również bardzo ciekawy na mapie, na naszej mapie, jeżeli chodzi o zarówno jego historię jako elementu fortyfikacji twierdzy Zamość, ale tam też od 1948 roku mieścił się model miasta, makieta, która obecnie znajduje się w Muzeum Zamojskim, a od kilku lat w Gojcu prezentowana jest wystawa poświęcona historii modeli Starego Miasta w Zamościu, które powstały na przestrzeni lat. Jeżeli chodzi o nasze wystawy, zarówno wystawy stałe, jak i wystawy czasowe, to w Muzeum Zamojskim prezentujemy 4 wystawy: historyczną, archeologiczną, etnograficzną i galerię malarstwa historycznego i sakralnego. Podczas Nocy Muzeów będziecie Państwo mieli okazję, jeżeli ktoś jeszcze tej wystawy nie widział, zwiedzić wystawę czasową Salvador Dali, Boska Komedia. W Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał z kolei nasze wystawy stałe to Zamojski Arsenał od XVI do XIX wieku, natomiast w pawilonie pod kurtyną wystawa Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX wieku. Oczywiście to wszystko jest okraszone projekcją multimedialną Historia Twierdzy i Miasta Zamość w budynku Prochowni. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe, to bardzo gorąco zapraszamy do zwiedzenia wystawy Likwidacji Twierdzy Zamość, a jest ku temu bardzo ważna rocznica, ponieważ w 1866 roku twierdza Zamość ukazem cara Aleksandra II została przeznaczona do kasacji, do likwidacji, więc wystawa jest wielowątkowa, bo opowiada o dziejach twierdzy do momentu jej likwidacji, ale również o przemianach miasta i fortyfikacji do 1939 roku. W Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego mamy również, oprócz prezentacji wystawy stałej, czyli rzeźb pomnikowych i portretowych profesora, w tej chwili prezentujemy wystawę Lśnienie. Jest to wystawa prac dydaktyków i studentów Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa jest wystawą dość kameralną. Możecie Państwo zobaczyć 8 prac, zarówno nauczycieli, jak i profesorów. I z pewnością jest to dość ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o trendy panujące w sztuce współczesnej. Ten wyjątkowy wieczór, wyjątkowa noc, a jeszcze bardziej wyjątkowa przez fakt, że jest to stulecie Muzeum Zamojskiego, zapraszamy wszystkich naszych odbiorców, gości, turystów. Przede wszystkim muzeum to miejsce, które jest miejscem dostępnym dla wszystkich. Bardzo mocno chcemy podkreślić fakt, że muzeum to taka przestrzeń, która tworzy pewnego rodzaju wspólnotę. Dlatego niezmiernie cieszymy się co roku, kiedy widzimy, że odwiedzają nas całe pokolenia zarówno mieszkańców Zamościa, czyli od tych najmłodszych uczestników, którzy o dziwo są bardzo chętni do zwiedzania mimo tej nocnej aury, a być może to właśnie zachęca i jest takie wyjątkowe tego dnia. Mamy również, co nas również cieszy, młodzież, która bardzo chętnie całym gronem odwiedza nasze wystawy. Mamy również naszych stałych bywalców, ale również osoby, które w normalnych warunkach do muzeum nie zaglądają. Natomiast tą wyjątkową noc i przy sprzyjającej oczywiście takiej atmosferze tej wspólnoty bardzo chętnie przychodzą, nadrabiają swoje zaległości w tym czasie, zwiedzają nasze wystawy czasowe, wystawy stałe. No i oczywiście mamy bardzo dużo turystów w tym czasie, którzy planują weekend pod kątem właśnie Nocy Muzeów i odwiedzają zarówno muzea w regionie, jak i nasze, co również bardzo cieszy. Także jeżeli chodzi o dostępność naszych muzeów, to jesteśmy otwarci na każdego odbiorcę w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, jak również z różną wiedzą. Bo to nie tylko pasjonaci i miłośnicy historii, czy to historii sztuki, czy historii militarnej, ale są to również ludzie, którzy są bardzo ciekawi zobaczenia, jak muzeum się zmienia, jak obecnie wygląda, jak funkcjonuje. I myślę, że temu też służy między innymi właśnie wykład, na który bardzo gorąco zachęcamy, gdzie będziecie mogli Państwo dowiedzieć się, że taka instytucja jak muzeum nie jest instytucją skostniałą, ale instytucją wręcz wędrującą, która w każdym miejscu potrafiła się odnaleźć i współpracować z przestrzenią, która została dla niej przeznaczona. Także myślę, że warto z takiej opcji skorzystać. no i oczywiście do nas zaglądać.
11: Dlaczego warto przyjść na 18. Zamojską Noc Muzeum? Jest to noc wyjątkowa, co nas wyróżnia na tle pozostałych propozycji, jeżeli chodzi o muzea sąsiadujące z nami, ale też te większe, narodowe, jak choćby Muzeum w Lublinie. W tym roku Muzeum Zamojskie obchodzi jubileusz stulecia powołania. I myślę, że to jest jedna z najważniejszych przyczyn i powodów, dla których zachęcamy do odwiedzenia nas podczas tej wyjątkowej nocy. Bardzo ciężko jest opowiedzieć o 100 latach funkcjonowania muzeum, o najważniejszych wydarzeniach, o najistotniejszych osobach, ludziach, którzy się przez naszą instytucję przewinęli, którzy też bardzo dużo dla tej instytucji znaczyli. Bardzo ciężko jest też pokazać jakby ogrom zbiorów, bo to też przede wszystkim zbiory muzeum posiada, ich ponad 35 tysięcy. Oczywiście nie wszystkie jesteśmy w stanie pokazać, ale staramy się robić to rotacyjnie podczas wystaw czasowych, więc powstaje pytanie, jak o tym wszystkim opowiedzieć, aby też stworzyć taki przystępny przekaz, więc myślę, że stulecie bardzo wyróżnia nas w tym roku na tle innych wydarzeń. To jest główny powód, dla którego powinniście Państwo być z nami tej nocy. Myślę, że to też jest okazja, jest to czas, kiedy możecie Państwo bezpłatnie zwiedzać nasze propozycje wystawiennicze, więc warto skorzystać z takiej okazji, poświęcić ten sobotni wieczór. Myślę, że wart jest tego bardzo Salvador Dali i jego 100 grafik obrazujących Boską Komedię, jak również zobaczenie ekspozycji w budynku dawnej Akademii Zamojskiej, która jest ekspozycją niezwykle przystępną, multimedialną i otwartą dla wszystkich zwiedzających. Warto również zajść do Galerii Rzeźby, która co prawda jest już troszeczkę na uboczu, bo poza murami twierdzy, ale ze względu na prezentowany tam rodzaj prac, myślę, że drugiej takiej okazji, żeby zobaczyć przykłady prac twórców znanych, no i jeszcze nieznanych z drugiego krańca Polski, też może być bardzo ciekawą formą spędzenia czasu i zobaczenia, cóż takiego Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu tworzy. Na pewno warto tego wieczoru zajrzeć do Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, odświeżyć sobie projekcję multimedialną, zobaczyć też, jak prezentują się nasze wystawy czasowe, które są podzielone też do różnych odbiorców, bo jeżeli niekoniecznie interesuje nas ta historia militarna, to mamy również coś dla pań, wystawę Kobiety Oręża Polskiego, która w bardzo przystępny sposób pokazuje, jak kobiety współtworzyły Rzeczpospolitą na różnych etapach, w różnych okresach historycznych i jak wielkie było ich poświęcenie, a zarazem zaangażowanie. Warto również odwiedzić muzeum, ponieważ jest to szczególny czas, a mam tutaj na myśli naszych pracowników merytorycznych, którzy tej nocy są dla Państwa, więc możecie Państwo skorzystać z tej okazji i praktycznie wypytać o wszystko, co być może Was nurtuje, a też tak zachęcamy do kontaktu, aby poznać nasz zespół, który na co dzień tworzy to muzeum w swojej mozolnej, cichej, merytorycznej pracy, a tu będzie taka okazja, gdzie można właśnie porozmawiać i troszeczkę więcej dowiedzieć się, czym się charakteryzuje praca muzealnika i jak obecnie też wyglądają realia tworzenia, czy to wystaw czasowych, czy też nieustającej pracy, aby naszą instytucję otwierać na nową rzeczywistość, z którą musimy się mierzyć, jak właśnie sztuczna inteligencja, ożywianie historii, ożywianie zdjęć. No jest wiele różnych ciekawych tematów, które mam nadzieję, że tego wieczoru zostaną poruszone. W Zamościu nasza Noc Muzeów rozpoczyna się od godziny 18 i jesteśmy dla Państwa czynni do godziny 24. Ale uwaga, bo są wyjątki. Muzeum Zamojskie i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał funkcjonować będzie w godzinach 18-24. Ekspozycja w budynku dawnej Akademii Zamojskiej i Galeria Rzeźby profesora Mariana Koniecznego będą czynne od godziny 18 do 22, więc tu tutaj proszę mieć to na uwadze, że musimy sobie tak zorganizować czas, żeby pamiętać o tym, że te dwa obiekty pracują tej nocy nieco krócej. Ale to jest bardzo dobra informacja, bo jeżeli Państwo sobie dobrze ułożycie program zwiedzania na tą noc, to po 22 macie jeszcze możliwość zauczestniczenia w pokazie wystrzału z armaty, który tradycyjnie dla nas co roku organizuje pan Grzegorz Łapiński, związany ze Stowarzyszeniem Turystyka z Pasją. No i nie muszę mówić, jak fenomenalnie opowiada o wszystkich czynnościach, które należało wykonać, aby taką 17-wieczną armatę z sukcesem odpalić. Warto również pamiętać o godzinach spacerów tematycznych. To są 3 godziny, godzina 19, 20 i 20:30. Myślę, że jest to doskonała okazja, aby poznać miasto od strony budynków, które dawniej tworzyły Muzeum Zamojskie. Myślę, że jeszcze takiej opcji zamojscy przewodnicy nie prezentowali. Bardzo gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przygotowanej we współpracy z zamojskimi przewodnikami. Więc noc spotkań z historią, kulturą i tożsamością miasta przede wszystkim w stulecie jubileuszu Muzeum Zamojskiego. Bardzo serdecznie w imieniu własnym oraz dyrektor Muzeum Zamojskiego, a także pracowników, zapraszamy Państwa na wyjątkową, bo wpisującą się w jubileusz stulecia Muzeum Zamojskiego 18 noc muzeów. 16 maja, start godzina 18.
6: SK Zamość.
7: Teraz powiemy o mało znanych przepisach ruchu drogowego.
12: Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy. Mamy w Polsce taką grupę przepisów, która nie do końca jest znana polskim kierującym. To takie mityczne przepisy, które wiadomo, że są, ale do końca nie wiadomo, co one oznaczają i tak naprawdę też nie wiadomo, czy funkcjonują. Albo może były, albo nie ma. Dzisiaj opowiemy właśnie o takich przepisach. Po pierwsze, przepisy dotyczące holowania pojazdów. Kierujący dość często podczas holowania włączają światła awaryjne. Albo w pojeździe holującym, albo w pojeździe holowanym, a najlepiej to włączmy te awaryjne i tu, i tu. Oczywiście nie ma takiej opcji, żeby w pojeździe holowanym były włączone światła awaryjne. Wprawdzie przepisy mówią, że pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe, ale to wcale nie oznacza używania świateł awaryjnych. Światła awaryjne to światła awaryjne, a żółte światło błyskowe to żółte światło błyskowe, czyli taki popularny, powiedzmy sobie, kogut ustawiony na przykład na dachu. Pojazd holowany musi być oznaczony

Szczególnie w taką flarę powinni się zaopatrzyć motocykliści, bo przecież oni wcale nie muszą mieć trójkąta ostrzegawczego, żeby oznakować postój uszkodzonego pojazdu, ale taka flara przytwierdzona do motocykla, czy położona wręcz na jezdni odpowiednio do miejsca postoju uszkodzonego motocykla, kapitalnie spełni swoją rolę. Używanie świateł przeciwmgłowych. Co ciekawe, przednie światło przeciwmgłowe nie stanowią obowiązkowego wyposażenia pojazdów. To większość kierowców wie. Natomiast tylne światło przeciwmgłowe musi być w naszym samochodzie osobowym. Musi być, ale wcale nie musimy go używać. Co ważne, tylnego światła przeciwmgłowego możemy używać tylko wtedy, kiedy przejrzystość powietrza spadnie poniżej 50 metrów. Czyli mamy na przykład gęstą mgłę, bardzo silny opad, na przykład śniegu. Jeżeli widoczność spadnie poniżej 50 metrów, to musimy użyć świateł tylnych przeciwmgłowych. Nie musimy tego robić, ale możemy to robić. I uwaga, jeżeli widoczność się poprawi powyżej 50 metrów, to te tylne światło przeciwmgłowe musimy wyłączyć, bo jeżeli będziemy ich nadal używali, to narażamy się na mandat. Przednie światło przeciwmgłowe mogą być używane w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza i w dzień, i w nocy, ale możemy ich używać w nocy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza na drodze krętej. Ale droga kręta to jest odpowiednio oznakowana znakami drogowymi. Musi być taka tabliczka z napisem droga kręta. Wówczas od zmierzchu do świtu na drodze krętej właśnie możemy używać przednich świateł przeciwmgłowych w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Światła do jazdy dziennej. Jak sama nazwa wskazuje, tych świateł używamy w dzień. Ale to jeszcze nie wszystko, bo świateł do jazdy dziennej możemy używać po pierwsze w dzień, czyli od świtu do zmierzchu, a po drugie w warunkach dobrej przejrzystości powietrza. Więc jeżeli mamy opad atmosferyczny, mgłę, dym, smog, no to w dzień tych świateł nie możemy użyć. Co ważne, w dzień, gdy świeci piękne słoneczko, a pada deszcz, to też świateł do jazdy dziennej nie możemy używać, bo opad atmosferyczny jest czynnikiem ograniczającym przejrzystość powietrza. No i bardzo ważna sprawa. Świateł do jazdy dziennej możemy używać, ale wcale nie musimy tego robić, bo przez całą dobę musimy jeździć na światłach mijania, natomiast w określonych warunkach, czyli wtedy, kiedy zezwalają nam na to przepisy, możemy użyć świateł do jazdy dziennej. Używanie klaksonu na obszarze zabudowanym. Czy można? Nie ma zakazu mówiącego o tym, że na obszarze zabudowanym kategorycznie zabrania się używania sygnału dźwiękowego. Jeżeli na obszarze zabudowanym dochodzi do jakiegoś zagrożenia bezpieczeństwa, to musimy o tym niebezpieczeństwie przestrzec innego uczestnika ruchu drogowego właśnie za pomocą sygnału dźwiękowego. I do tego ten sygnał dźwiękowy służy. Ale nie możemy popędzać samochodu poprzedzającego, jeżeli jego kierujący troszeczkę przystał na zielonym sygnale. No tego robić nie można. No ale wracając do używania sygnału dźwiękowego, to poza obszarem zabudowanym musimy go używać podczas gęstej mgły w czasie wyprzedzania lub omijania. Musimy, nie możemy, a musimy. A przy okazji omijania. Kierujący często zastanawiają się, szczególnie kursanci nauki jazdy, czy podczas omijania zawsze trzeba włączyć kierunkowskaz. No cóż, przepisy wręcz mówią wprost, że jeżeli zamierzamy zmienić pas ruchu lub zamierzamy zmienić kierunek jazdy, to musimy zawczasu i wyraźnie za pomocą kierunkowskazu zasygnalizować zamiar wykonania tego manewru. Natomiast jeżeli znajdujemy się w obrębie swojego pasa ruchu, nie zmieniamy pasa ruchu, tylko na przykład omijamy studzienkę, dół w jezdni, kałużę, no to teoretycznie kierunkowskazu używać nie musimy. Ale chwileczkę. Artykuł 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania nam zachowania na drodze, które mogłoby kogoś narazić na szkodę, zakłócić porządek na drodze itd., itd. Więc pomimo tego, że znajdujemy się cały czas w obrębie swojego pasa ruchu, w

0: warto przy omijaniu włączyć ten kierunkowskaz. Pamiętajmy, że jeżeli jedziemy rowerem, motorowerem, motocyklem, to ktoś może nas wyprzedzać z zachowaniem zaledwie metrowego odstępu. I gdy tego odstępu metrowego zabraknie, bo akurat jadąc tym motocyklem omijamy studzienkę, to po prostu lądujemy pod kołami pojazdu, który nas wyprzedza. Więc lepiej użyć tego kierunkowskazu do omijania nawet wtedy, kiedy znajdujemy się cały czas na swoim pasie ruchu. Wyprzedzanie na skrzyżowaniach. Jeżeli zapytamy kierowcę, czy na skrzyżowaniu można wyprzedzać, to najprawdopodobniej powie, że nie. No ale to nie do końca, prawda? Na każdym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym można wyprzedzać jadący pojezdny pojazd. Nie ma żadnego problemu. Natomiast na każdym skrzyżowaniu, na każdym, można wyprzedzać pojazd, który nie jest pojazdem silnikowym. I teraz, jakie pojazdy nie są pojazdami silnikowymi? Po pierwsze, rower, to jest logiczne. Po drugie, motorower, to już jest mniej logiczne. Hulajnoga elektryczna nie jest pojazdem silnikowym. No i na przykład tramwaj nie jest pojazdem silnikowym. Co ciekawe, przepisy prawa drogowego nie zabraniają nam wyprzedzania na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym. Tam tak samo jak na skrzyżowaniu można wyprzedzić każdy jadący pojezdny pojazd. W Zamościu tramwajów nie ma, chociaż póki co nie ma, bo był taki pomysł utworzenia linii tramwajowej w naszym mieście, ale mimo tego, że ich nie ma w Zamościu, to warto sobie przypomnieć przepisy dotyczące pierwszeństwa tramwajów właśnie. I tu jest delikatne szaleństwo, dlatego że przepisy dotyczące ich pierwszeństwa nie są ulokowane w jednym akcie prawnym. Część tych przepisów jest w ustawie Prawo ruchu drogowym, ale inna część jest, uwaga, w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Żeby to wszystko jakoś zebrać, postaram się pomału to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że mi się uda. Więc, jeżeli mamy sytuację równorzędną z kierującym tramwajem, to ten tramwaj ma pierwszeństwo bez względu na to, z której strony nadjeżdża i gdzie jedzie. Jeżeli mamy tramwaj włączającym się do ruchu, no to oczywiście ten tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa temu uczestnikowi ruchu, który już w nim jest, czyli pieszemu, rowerzyście, innemu pojazdowi. Po prostu tramwaj włączający się do ruchu działa dokładnie tak samo jak samochód włączający się do ruchu. Oczywiście, jeżeli tramwaj wyjeżdża z zajezdni, z pętli, właśnie wtedy jest włączającym się do ruchu. Ale chwilka, mamy jeszcze przepisy dotyczące tramwajów i sygnalizacji świetlnej. I tu jest bardzo ciekawie, dlatego że jeżeli mamy wraz z tramwajem sygnał zielony, więc w pewien sposób mamy tutaj sytuację równorzędną z kierującym tramwajem, to gdy tramwaj jedzie na wprost, a samochód skręca, to kierujący tramwajem ma pierwszeństwo. Przypominam, że mówimy tutaj o sytuacji, kiedy mamy sygnalizację świetlną. Gdy kierujący tramwajem skręca i samochód skręca, pierwszeństwo ma tramwaj. Natomiast jeżeli samochód jedzie na wprost, tramwaj skręca, to kierujący samochodem ma przed tramwajem pierwszeństwo. Przy okazji tramwajów warto przypomnieć przepis, który mówi, że pieszy wchodzący na przejście dla pieszych przed nadjeżdżającym tramwajem nie ma przed tym tramwajem pierwszeństwa. Chociaż wchodząc na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym samochodem. Warto, żeby piesi zapamiętali ten przepis, jeżeli będą w mieście, gdzie poruszają się tramwaje. No i ostatni wręcz kultowy przepis, który mówi o ograniczeniu prędkości, gdy mamy znak próg zwalniający i znak B33 ograniczający prędkość, na przykład do 20 km na godzinę, umieszczone na jednym słupku. Część kierowców uważa, że jeżeli te dwa znaki są umieszczone na jednym słupku, to oznacza, że ograniczenie prędkości obowiązuje do progu zwalniającego albo na progu zwalniającym. To jest wszystko jedno, co oni uważają, bo wszyscy się mylą. Sąsiedztwo tych dwóch znaków kompletnie niczego nie oznacza. Po prostu zarządca drogi chciał zaoszczędzić na kawałku rury, na którym umieszczone są znaki drogowe. Więc jeżeli mamy na jednym słupku umieszczony znak próg zwalniający i ograniczenie prędkości, to ograniczenie prędkości obowiązuje na ogólnych zasadach. Czyli na przykład do najbliższego najbliższego skrzyżowania. Ten mit wziął się najprawdopodobniej z tego, że jeżeli mamy znak miejscowość umieszczony na jednym słupku ze znakiem ograniczenia prędkości, to wówczas faktycznie ograniczenie prędkości obowiązuje na całym obszarze miejscowości. Ale jest jeden warunek. Warunek polega na tym, że znak ograniczenia prędkości musi być pod znakiem miejscowość, bo jeżeli jest powyżej znaku miejscowość, wówczas ograniczenie prędkości jest ustalane na ogólnych zasadach, czyli na przykład do najbliższego skrzyżowania. Więc tutaj ważna jest kolejność umieszczenia znaków na słupku.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn Radia SK Zamość. W tym programie pojawi się druga część tematu dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej. Będzie też o znanym mieszkańcu Słubieszowa.
2: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Nasz magazyn rozpoczynamy kontynuacją tematu dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak się do niej przygotować, czym są kompetencje miękkie i dlaczego pracodawcy o nie pytają. W tym magazynie powiemy m.in. jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, jakich pytań możemy się tam spodziewać, o co sami możemy zapytać. Naszym gościem i ekspertem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
3: Na jakie pytania powinniśmy być przygotowani?
4: Na rozmowach kwalifikacyjnych jest taka seria pytań, która w takiej lub innej formie zawsze się pojawia. My już sobie tutaj powiedzieliśmy o tym, że na pewno zostaniemy poproszeni o to, żeby w jakiś sposób siebie zaprezentować. Czyli czy to będzie pytanie, proszę mi opowiedzieć kilka słów o sobie, albo czemu mam właśnie panią zatrudnić, to może być taka forma. Ale badanie tych naszych właśnie szczególnie kompetencji miękkich odbywa się też poprzez zadawanie takich pytań, na przykład, czy może pan w pani wymienić swoje mocne i słabe strony, 3, 5, to już zależy od pracodawcy, ile będzie chciał usłyszeć, dlaczego chce pani pracować w naszej firmie, co panią skłoniło do tego, żeby złożyć aplikację, czemu skończyła pani pracować w firmie poprzedniej, bardzo często trudne i problematyczne pytanie, szczególnie dla osób, które wcale się w sposób pozytywny z poprzednią firmą nie rozstały. Mogą paść pytanie, wiemy, że osoby mi tak mówią, że tych bardzo krępują, to ile chce pan, pani zarabiać w naszej firmie, musimy być do tego przygotowani. Czemu się pyta o te mocne i słabe strony? No pracodawca pyta, bo chce zobaczyć, czy my tak naprawdę mamy wiedzę o samym sobie. Bo to, że ja napiszę, że potrafię się komunikować, albo powiem, że potrafię się komunikować i jestem odporna na stres, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ale jeśli ja w konkretach pokazuję, że ja mam pewne rzeczy przemyślane, wiem, co jest we mnie mocne, wiem, co być może troszeczkę kuleje, ale pokazuję, że ja to wiem i mam zaopiekowane, bo ja nad tym pracuję, żeby tego nie było, albo żeby to zmienić. To dla pracodawcy jest bardzo taka mocna wskazówka o tym, że my naprawdę mamy dużą wiedzę o naszych kompetencjach i kwalifikacjach. Pytanie o zarobki. No to intencja pracodawcy jest prosta. Czy mnie na ciebie stać i czy ty będziesz chciał za te pieniądze u mnie pracować? Bo po co ciągnąć ten proces, jeżeli się okaże, że ja więcej dać nie mogę przy takiej pracy i tym stanowisku lub nie chcę, a ty za te pieniądze, które ja chcę dać, nie chcesz przyjść pracować. Więc nie ciągnijmy tego, no nie? Jak się przygotować do odpowiedzi na takie pytanie, tak żeby też samemu być później usatysfakcjonowanym z tego, co osiągnęliśmy? Zbadać sobie, ile w danej branży, na danym obszarze, bo to też jest ważne, bo będą różnice, no nie czarujmy się, inaczej się zarabia w Warszawie, inaczej się zarabia w Zamościu. Czyli ile na danym rynku lokalnym, w danej branży, jaki jest przedział cenowy. Później tak naprawdę troszkę w prawdzie trzeba stanąć przed sobą, bo ja wiem, że nam się wszystkim wydaje, że jesteśmy niesamowitymi specjalistami od wszystkiego, ale jaki jest ten mój bagaż wiedzy i doświadczenia? Bo to za to mi pracodawca zapłaci, za mój czas, za moją wiedzę, za moje doświadczenie, bo ja tym wszystkim będę zarabiać pieniądze dla niego. I wyceń to, mając te dane. Wyceń to w widełkach, od do. Nie mniej niż, a maksymalnie tyle by mnie satysfakcjonowało, prawda? Robię mi wydełki, bo to jest taki też, można powiedzieć, troszeczkę kruczek, że pracodawca lubi mieć ostatnie słowo i lubi mieć wybór, nie chce być stawiany pod ścianą, więc my mu ten wybór dajemy, ale wybór w takim przedziale cenowym, który nas będzie satysfakcjonował. Czyli znowu odrób zadanie domowe, przemyśl, jakie warunki cię będą satysfakcjonowały w firmie. Zarówno te płacowe, jak i te z zakresu twoich obowiązków. czy ty, ile ty jesteś w stanie na siebie wziąć, bo o to też warto później na rozmowie kwalifikacyjnej zapytać, to co będzie należało do moich obowiązków, żeby później nie płakać nad rozlanym mlekiem, że przychodzę do pracy, a się okazuje, że robię za czterech.
3: Dobrze, a jakich pytań nie powinien zadać pracodawca?
4: Jest szereg takich pytań, które zarówno w takiej etykiecie biznesowej, jak i nawet według prawa nie powinno się zadawać, nie można zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej, bo są to pytania o stan cywilny, o to, czy posiadamy dzieci, czy nie posiadamy, a już na pewno nie mogą się pojawiać takie pytania o rzeczy związane z mocno osobistymi, na przykład o nasz stan zdrowia, o nasze poglądy polityczne, przynależność do jakiejś właśnie frakcji, partii, o nasze poglądy duchowe, czyli religijne. Można powiedzieć, że są to pytania zakazane. Ale proszę Państwa, jeżeli szczerze chcecie usłyszeć, no one padają na rozmowach kwalifikacyjnych. Nie powinny i warto o tym mówić, że nie powinny, bo myślę, że pracodawców też warto edukować do tego, że nie o wszystko możesz zapytać. Ale padają. Zostawiam do osobistego rozważenia, czy chcemy na nie odpowiadać, czy nie. Możemy się spodziewać, że jeżeli odmówimy udzielenia odpowiedzi na takie pytanie, to być może nie zostaniemy zatrudnieni. Jaką bym dała wskazówkę, tak od siebie? Jeżeli zdecydujemy się nie odpowiadać, to łagodnie w jakiś sposób, na pewno nie agresywnie mówimy, nie powiem, bo w ogóle nie powinien pan o to pytać. W sposób łagodny, no, przepraszam to, ale to są bardzo moje osobiste sprawy. Nie chcę na rozmowie kwalifikacyjnej na te tematy rozmawiać. Nic z tego nie przeszkodzi w wypełnianiu moich obowiązków służbowych. Bo myślę, że o to pracodawcy chodzi tak naprawdę. On chce sprawdzić, czy my będziemy w stanie pracować tak, jak on chce, czyli w takim wymiarze czasu, czy nie będzie za dużo zwolnień lekarskich. No, też musimy zrozumieć, że pracodawca ma swoje obawy. On prowadzi biznes i te obawy są zrozumiałe z tej perspektywy. Także, no tak jak powiedziałam, w taki sposób bardzo łagodny możemy odmówić. A jeżeli uznamy, że nie jest to w żaden sposób dla nas krzywdzące, nie czujemy się z tym niekomfortowo, żeby te swoje rzeczy przedstawić, po prostu odpowiedzieć.
3: Mówiliśmy, czego pracodawca, o co pracodawca nie może zapytać, a teraz chciałabym jeszcze zapytać, czego my nie powinniśmy robić na rozmowie kwalifikacyjnej.
4: Nie zagadujemy pracodawcy, musimy słuchać tego, co on do nas mówi. To jest pierwsze, ponieważ jest wiele osób, które pod wpływem takich czynników stresowych mają tendencję do słowotoku. Ale pracodawca niedopuszczany do głosu, powodujemy tylko, że się irytuje na nas. Niekoniecznie chce tą rozmowę ciągnąć. My sobie myślimy skromnie, nie słucha, nie chce się niczego tej pracy dowiedzieć, to po co ja mam z nim rozmawiać, jak on wie lepiej. Proszę Państwa, nie odbieramy telefonów, wyciszamy telefony, wyciszamy je w taki sposób, żeby też nie buczały w torebkach, bo dzwonienie telefonu i buczenie telefonu w torebce jest równie irytujące i to nie tylko dla pracodawcy. Proszę Państwa, ono Was zirytuje i spowoduje, że się zestresujecie całą tą sytuacją, więc nie róbmy sobie tego. Z jednej strony mocno niekulturalne, a z drugiej strony po prostu niepotrzebnie później sobie jeszcze dodawać tego stresu, spieczę tutaj raka, spieczemy i bo nie wiemy sięgać do tej torebki, wyłączać, czy czekać, aż przestanie dzwonić. Wyłączamy telefon, pamiętamy, żeby to zrobić. No w ogóle ta etykieta biznesowa mówi, że jeżeli chodzi o podawanie ręki pracodawcy naszemu przyszłemu, to czekamy, aż on poda dłoń, aż ją wyciągnie. Jeśli tego nie zrobi, witamy się po prostu skinieniem głowy. Nie zmuszamy go do tego, żeby podawał nam rękę. Nie zajmujemy miejsca, dopóki nie zostaniemy poproszeni o to, żeby usiąść. Czekamy. No nie przychodzimy nieprzygotowani. To od razu widać. Jeżeli ja aplikuję i wiem na konkretne stanowisko, tam były konkretne wymagania, no to jest firma, która już funkcjonuje parę lat i mogłem odrobić to zadanie domowe i się zorientować, co to za firma, co produkuje, jaki ma zasięg swojego działania, czy ma jakieś dodatkowe oddziały, czy nie ma, jaka jest kultura organizacyjna, co w ogóle na tym stanowisku pracy będzie mi potrzebne, jaka wiedza, jakie techniczne umiejętności, to jeżeli mnie ktoś złapie na tym, że ja tego nie wiem na rozmowie kwalifikacyjnej, no to jestem spalony. Czyli no przygotowujemy się. Nie wolno nam przyjść nieprzygotowanym. Nie ma czegoś takiego jak udana rozmowa kwalifikacyjna z rozpędu. A zrobiłem zakupy po drodze, tutaj ze siateczkami jeszcze sobie wpadnę na rozmowę kwalifikacyjną. No to nie zadziała. To nie ma takiej opcji. Ubiór. To jest następna bardzo, bardzo ważna rzecz przy rozmowach kwalifikacyjnych. Nie zawsze jest tak, że ja muszę być w garniturze, czy kobieta w garsonce, w spódniczce, czy w spodniach garniturowych. To bardzo dużo właśnie zależy od tego, co to za stanowisko pracy, jakie będą moje obowiązki, jaka jest właśnie kultura w firmie. Dlatego mówiliśmy, poznaj kulturę. Nawet mówię czasami, przejdź się, jak masz taką możliwość, zobacz, jak tam się ubierają, jak tam jest, jak na oficjalnych spotkaniach, jak masz możliwość, bo znasz kogoś, kto tam pracuje, podpytaj też o to. Na pewno ubiór musi być schludny i czysty. To jest taka zasada, która będzie się tyczyć wszystkiego, każdego stanowiska, każdej pracy. Nie ma takiej opcji, że przychodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, a mówię o tym, bo zdarzyło mi się widzieć taką rozmowę kwalifikacyjną, gdzie przyszedł pan, no, zszedł, chyba tynkował wcześniej dom, nie wiem, czy u siebie, czy u kogoś, i w całym tym farszalunku, prawda, wpadł do pracodawcy, nawet ręce były nie za bardzo czyste. No to jest brak szacunku dla naszego rozmówcy, który chce nam podać dłoń, ale my nawet nie za bardzo mu możemy, bo ona jest nieumyta. No my byśmy też tego nie chcieli. No spójrzmy tak też ze swojej perspektywy. Czy my byśmy chcieli, żeby ktoś przyszedł do nas na wizytę nieprzygotowany, nieumyty, nieodpowiednio ubrany? Na przykład na imieniny, urodziny, jakbyśmy go zaprosili. Czyli na ważne jakieś dla nas wydarzenie, które świętujemy. No tu jest tak samo. Jeszcze wracając do tego ubioru. Oczywiście, jeżeli stanowisko jest wyższe, menedżerskie, kierownicze, no to zawsze ta klasyczna taka elegancja tutaj wchodzi w grę. W dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o kolory, to już nie ma takiego, bym powiedziała, typowo kolorystycznego dress code'u. Te mody się zmieniają. Kiedyś to się tak mówiło, był taki mocny wyznacznik, że nie w brązach, bo to kolor biedy, czerwień to kolor siły. Dalej troszkę tak jest, ale mimo wszystko, jeżeli dany kolor pasuje, ładnie w nim wyglądasz, to nic nie szkodzi, żeby go ubrać, jeżeli fason i cała reszta pasuje do okazji. Unikałabym kolorów takich bardzo jaskrawych. One zawsze są takie drażliwe. Więc bardziej kolory stonowane. Ja mówię, co komu pasuje, w czym się też dobrze czujesz. Co z tego, że ktoś powie, że na rozmowę warto ubrać kolor, na przykład, nie wiem, czerwony. Jak ty w czerwieni wyglądasz, jakbyś wyszła z wrzątku, na przykład, bo cała twoja cera od razu płonie. To nie sięgamy wtedy po taki kolor. Jeśli chodzi o na przykład formę, to często kobiety pytają, a proszę panią, niech mi pani powie, czy spódnica, czy spodnie. Ja zawsze opowiadam, a w czym się lepiej czujesz? Nie dodawaj sobie dodatkowych czynników, które ci mogą powodować na rozmowie kwalifikacyjnej twój dyskomfort. Stres ci wystarczy. Więc jeżeli lepiej wyglądasz i lepiej się czujesz w spodniach eleganckich, to weź spodnie. Jeżeli się lepiej czujesz w spódnicy, nałóż spódnicę. Zasada do spódnic, no nie za krótkie, bo to jednak jest rozmowa kwalifikacyjna, to jest pewien szacunek dla naszego rozmówcy, ale też pod naszym kątem. No trzeba będzie usiąść, im krótsze, no tutaj później dociągamy, coś poprawiamy, bo się nam podwija, no to już źle wygląda. To już nam burzy całą tą naszą autoprezentację. Nie za ciasne, żeby sobie nie zrobić czegoś takie, że siada mi gujek, mi odpada nagle od spodni czy marynarki. No tak może na śmiesznie, ale bywa, może się zdarzyć. Więc tak, żebyśmy też czuli komfort w tym, w czym idziemy, żeby to nam dodawało pewności siebie, żebyśmy czuli, że ten ubiór też jest dla nas atutem. Stoisz przed lustrem, przed rozmową kwalifikacyjną i myślisz sobie, dobrze wyglądam, wyglądam profesjonalnie. Gdybym ja był pracodawcą, to ja bym taką osobę widział na swoim stanowisku. Na stanowisku w mojej firmie. W ogóle kluczem do udanej rozmowy kwalifikacyjnej to będzie sukces, jeżeli nam się uda, przygotowując się do rozmowy, wejść w rolę pracodawcy, spojrzeć jego oczami na to wszystko, kogo on chce tam zatrudnić, czego on będzie jako pracodawca oczekiwał. Jeżeli mi się uda to zobaczyć jego oczami, to ja będę wiedział, jak się do tego przygotować. Makijaż, tak. To jak z ubiorem. Klasyczny, stonowany, to nie jest wyjście wieczorowe. A myślę, że młodym dziewczynom, kobietom nie muszę tłumaczyć, czym się różni makijaż dzienny od makijażu wieczorowego, więc unikamy takich bardzo, bardzo mocnych makijaży. Chyba, że proszę Państwa, idziemy na stanowisko, gdzie to, co będziesz miała na twarzy, będzie już w pewnym sensie twoim portfolio. No może tak być, ja mogę iść ubiegać się do salonu kosmetycznego, gdzie będę się zajmowała wizażem. Wizażem w postaci makijażu, czy szerzej pojęty również stylizacją na przykład paznokci. To, co będę miała na twarzy, na paznokciach, czyli mój manikir, mój makijaż, będzie już moim portfolio. Więc tutaj się przykładamy w pełni do tego, żeby pokazać się jako profesjonalista. W innych przypadkach stonowany dzienny makijaż.
3: Na jakich stanowiskach możemy przejść na rozmowy kwalifikacyjne, na przykład w jeansach?
4: Wszystkich takich bardziej technicznych, tam gdzie praca jest na przykład fizyczna. No przecież jeżeli ktoś się ubiega na stanowisko operatora, koparko, ładowarki, dźwigu, czy murarza, tynkarza, dekarza, to nikt od niego nie będzie wymagał, żeby on z aktówką latał i pod krawatem. Mogę sobie wtedy pozwolić na jeansy, na kraciastą nawet koszulę, bez krawata, czyli na luzie, schludne, wyprasowane. Grafik komputerowy też może być w jeansach. Myślę, że tutaj dużo też zależy, proszę Państwa, bo we wszystkim, o czym mówimy, te zasady nie są takie, że one się sprawdzają w każdym przypadku w 100%, bo właśnie ta kultura firmy będzie miała to znaczenie najważniejsze. Jeżeli odrobiłeś zadanie domowe, zapoznałeś się z tym, jak funkcjonuje firma, jaka jest w środku kultura, jak ludzie chodzą ubrani do pracy, to będzie Twoim wyznacznikiem też, jak przyjść ubranym na rozmowę kwalifikacyjną. Może się okazać, że w danej firmie grafik komputerowy chodzi pod krawatem, bo tak wymaga prezes. Rzadko się tak zdarza, ale zakładam, że mogą być takie firmy. W pozostałych przypadkach grafik może sobie również na luźniejszy lub casualowy taki strój pozwolić.
3: Mówiliśmy już o tym, czego nie możemy, a teraz chciałam zapytać, jakie pytania możemy zadać?
4: Bardzo dobrym pytaniem i takim wskazującym na to, że jesteśmy zainteresowani tym stanowiskiem i pracą w tej firmie, jest pytanie o zakres obowiązków, jakich obowiązków mogę się spodziewać, o czas pracy, jakie są godziny pracy w firmie. Mogę zapytać, jeżeli to wcześniej nie wyszło z rozmowy kwalifikacyjnej, jakie wynagrodzenia mogę się spodziewać. To jest ważne dla nas, więc możemy jak najbardziej o to pytać. Też na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli to nie wybrzmiało, w jaki sposób będziemy poinformowani o zakończeniu procesu rekrutacyjnego, również dla takiego naszego komfortu, żeby nie czekać w nieskończoność na odpowiedź, warto zapytać, jak będzie udzielana informacja, czy każdy dostanie informację, czy trzeba sprawdzać sobie na stronie po prostu wyniki, bo to może być w formie konkursowej, czy trzeba zadzwonić za jakiś czas, ponieważ jeżeli nie dostaniemy odpowiedzi na to pytanie, nie zadamy go sami, a pracodawca nam wcześniej nie powie, no to bardzo często później się tak zastanawiamy, prawda, dzwonić, nie dzwonić, czy to będzie natarczywe, czy nie będzie natarczywe, jak ja zadzwonię i zapytam. Więc to jest ten czas, to jest to miejsce, gdzie możemy o to zapytać, po prostu kończąc rozmowę kwalifikacyjną. No, takimi pytaniami, które jeszcze możemy zadać pracodawcy, to jest, jakie są kolejne kroki procesu rekrutacji. Jeżeli proces jest wieloetapowy, to być może to nie jest jeszcze kończący etap. Jakie są możliwości rozwoju? To też nam da taką wizję, czy jeżeli jesteśmy osobami ambitnymi, liczymy na to, że będziemy mogli się w firmie szkolić, dokształcać, być może awansować. To jest to też moment, żeby takie pytanie zadać. Jak wygląda typowy dzień w pracy? Czego się można spodziewać i też jakie cechy najbardziej Państwo cenią u pracowników w tej roli i na tym stanowisku. Tu też pokazujemy, że my naprawdę chcemy się dopasować, że nam zależy na tym, żeby pracować i być dobrym pracownikiem w tej firmie.
3: Wcześniej mówiłyśmy również o tym, że my możemy coś o sobie powiedzieć. A czy możemy w trakcie tej rozmowy, w tej naszej wypowiedzi powiedzieć na przykład o naszym hobby czy zainteresowaniach?
4: Tak, oczywiście, nawet powinniśmy, ponieważ te hobby i zainteresowania, one najwięcej będą mówić o naszych kompetencjach miękkich, ale też o tym takich uniwersalnych, jak na przykład umiejętność pracy w zespole, bo być może ja jestem osobą, która trenuje jakieś gry zespołowe. To już będzie widać dla pracodawcy wyraźny sygnał, że ja lubię pracować, że dobrze się dogaduję, że czytam też pracowników, którzy ze mną współpracują, bo tak jest na boisku, prawda, kiedy drużynowo gram. Hobby mogą wskazywać też na to, że lubię się rozwijać, lubię zdobywać nową wiedzę, że nie jestem właśnie taką osobą, która nie jest zainteresowana niczym poza tylko jakimś takim wąskim wycinkiem, a to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, świat się zmienia, świat się rozwija, za chwilę będą potrzebne nowe kompetencje, nowa wiedza, więc te zainteresowania mogą wskazywać, że jestem taką osobą otwartą na rozwój, że jestem elastyczny też, bo ta różnorodność tych zainteresowań będzie o tym świadczyć. Jak zarządzam czasem, czasem, bo jeżeli ja mam czas na pracę, na pasję, na dom, na wszystko, to ja bardzo dobrze zarządzam czasem, ja ustawiam dobrze moje priorytety. Sama wypowiedź o tym, że ja to wplatam, świadczy też o moich tych kompetencjach interpersonalnych, prowadzenia dialogu, autoprezentacji. Mogę sięgnąć o taką delikatną jeszcze wycieczkę. Często jak się przedstawiamy, możemy powiedzieć, co osobiście, kim jestem, bo mówimy dużo o tym i najwięcej mówimy o tym, kim jestem zawodowo. Kim jestem zawodowo, kim jestem właśnie, jeżeli chodzi o hobby i wolny czas, a kim ja się czuję w takim też życiu prywatnym. To też dużo mówi o mnie, no nie? Ale też tak skraca dystans. Tak powiem, prawda, że osobiście na przykład jestem też prywatnie przewodnik po Zamościu. To też może pracodawcy właśnie powiedzieć, że mam dodatkowe zainteresowania, że gdzieś się jeszcze rozwijam, że mam pasję, że coś tam jeszcze robię poza pracą.
1: Do tematu jeszcze powrócimy.
2: SK Zamość.
1: W tej części naszego magazynu powiemy o znanej postaci z Hrubieszowa. Będzie mowa o Wiktorze Zinie, polskim architekcie, popularyzatorze wiedzy o historii sztuki polskiej. Wiktor Zin był też artystą i autorem programu Piórkiem i Węglem, w którym przybliżał widzom historię architektury, wplatając w opowieść elementy ludowości, filozofii i muzyki.
5: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Profesor Wiktor Zin to jest na pewno jedna z tych postaci, która, kiedy mowa o Hrubieszowie, powinna przynajmniej większości Polaków przychodzić do głowy, a na pewno przychodzi ona do głowy mieszkańcom Hrubieszowa i okolic, bo jest to postać, którą szczyciliśmy się i nadal się szczycimy. Postać, o której wciąż pamiętamy. I na pewno warto wiedzieć o nim nieco więcej, bo te młodsze pokolenia, które odwiedzają nasze muzeum, już nie bardzo kojarzą tę osobę, choć ich rodzice i dziadkowie powiadają, że na twórczości, działalności, na postaci w ogóle profesora Wiktora Zina dorastali i kształtowało się ich życie gdzieś tam młodzieńcze w czasie, kiedy on prowadził jeden chyba z najsłynniejszych i na pewno najdłużej nadawanych programów w historii polskiej telewizji. Mowa o słynnym programie Piórkiem i Węglem. Ale wróćmy do korzeni, bo to właśnie te korzenie profesora są z Hrubieszowa. Przyszedł na świat w Hrubieszowie, tutaj chodził do szkół, tutaj dorastał, tutaj odbywał swoje pierwsze wycieczki ze szkicownikiem pod ręką, po okolicach, po samym mieście, żeby utrwalać różnego rodzaju widoki. Tu kształtował się jego talent. Nic zresztą dziwnego, że został nim obdarzony, bo był, można powiedzieć, obciążony genetycznie. Zaraz przy jego domu na podwórku jego dziadek prowadził warsztat pozłotniczo-malarski, więc on się wychowywał otoczony gdzieś tam twórczością, sztuką, artyzmem, rzemiosłem. To wszystko go bardzo pasjonowało. Ale dorastał też, o czym sam bardzo często mówił, w Hrubieszowie, który jeszcze wtedy był miastem wielu kultur. I to go też bardzo pięknie kształtowało. To pozwalało patrzeć na koloryt małego miasteczka o wielu różnych twarzach, kulturach, językach, przenikających się kuchniach, zwyczajach. To wszystko widział, to go kształtowało, rozwijało. Ponadto zawsze miał duży pęd do wiedzy, bardzo dużo czytał, słuchał muzyki, więc naprawdę postać niezwykła, wyjątkowa dla naszego miasta i w ogóle dla kultury polskiej. W swoim dorosłym życiu z wykształcenia był architektem i jako taki głównie działał zawodowo. Pełnił między innymi funkcję konserwatora zabytków. Dzięki niemu zresztą wiele różnych ciekawych zabytków w Polsce zostało czy odnowionych, czy uratowanych wręcz od zniszczenia. Ale właśnie to przez to, że kiedy ta raczkująca telewizja zaproponowała mu udział w tym programie, przez to stał się znany. To się okazało bardzo dobrym pomysłem, bo i on się uczył tej telewizji na sobie od podstaw, przecież nie mógł z nią mieć wcześniej nic do czynienia i tak samo gdzieś tam telewizja uczyła się robić te programy i w tym słynnym programie Piórkiem i Węglem profesor w ciągu kilku minut potrafił naszkicować cokolwiek, od małej, drobnej, nie wiem, kapliczki, jakiegoś drewnianego płotka, po ogromną gotycką katedrę, snując w międzyczasie fascynującą opowieść dotyczącą właśnie kultury, historii, różnych ciekawych wydarzeń, czy też postaci. I chyba to połączenie tego malarstwa z jakby obrazu i dźwięku, jest zresztą pięknego, barwnego głosu profesora, urzekało ludzi. Profesor też w tych programach często wspominał, w ogóle zresztą gdziekolwiek bywał na świecie, często wspominał o tym, że jest z Hrubieszowa, jest z tych okolic, opowiadał o tych stronach, właśnie o tym, co go kształtowało. Zresztą jego właśnie śpiewny akcent, ten taki typowo wschodni, kresowy wręcz, który bardzo w sobie pielęgnował, od razu zdradzał właściwie skąd pochodzi, więc na pewno była to taka jego marka, coś, po czym się go mocno rozpoznawało i kojarzyło. Chciałam jeszcze powiedzieć, że przypomina mi się teraz, że bardzo wiele grup, które przychodzą do muzeum, które się oprowadza, to faktycznie, kiedy się dochodzi do postaci profesora Wiktora Zina, czy do jego jednego z obrazów, które tutaj prezentujemy, to właśnie w ludziach się od razu włącza ta chęć naśladowania tego głosu, opowiadania tym głosem, głosem mówienia tych historii, więc to też jest ciekawe, że on się naprawdę mocno zapisał jakby jaka taka postać już ikoniczna w naszej kulturze. I tak jak wspomniałam, on pamiętał zawsze o Hrubieszowie i do Hrubieszowa się przyznawał, tak samo też jest z Hrubieszowem. Tutaj nieopodal muzeum na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury stanął kilka lat temu pomnik profesora i to pomnik bardzo taki znamienny, bo przy nim stoi sztaluga, na której jest jedna z jego słynniejszych prac zatytułowana Hrubieszów, polskie miasto trzech kultur. I to jest też piękne, bo ta praca ukazuje kościół, między innymi kościół i cerkiew, które znajdują się tuż obok tego pomnika, więc to bardzo, myślę, tak ładnie wyszło, jeżeli chodzi o ustawienie go w odpowiednim miejscu. W Hrubieszowie zachował się też dom, w którym wychowywał się profesor Wiktor Zin i jest to miejsce, które też jakby każdy, kto przybywa do Hrubieszowa i chce cokolwiek jeszcze się o Zinie dowiedzieć, to tam trafia, jakby idzie obejrzeć ten budynek, zobaczyć. To niezwykłe miejsce, bo on frontem jest usytuowany jakby w stronę śródmieścia, centrum miasta. Położony jest przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic naszego Hrubieszowa, a jego tył wychodzi już na Hrubieszowskie Łąki, więc to też jest takie bardzo ciekawa lokalizacja, podobnie zresztą jak nasze muzeum. Właśnie też front od ruchliwej ulicy, tył już od cichych ogródków, rzeki i tak dalej, więc to jest, myślę, też bardzo ciekawe. Profesor Wiktor Zin to jednak nie tylko wybitny architekt i gospodarz programu telewizyjnego. On też stworzył bardzo wiele ciekawych książek i poświęcił swojej działalności tak naukowej, jak i tej osobistej, pisarskiej, dużo miejsca między innymi dawnej architekturze Hrubieszowa. On jest jednym z tych, no niewielu jednak badaczy, którzy po pierwsze tę architekturę jeszcze widzieli, doświadczyli jej, ale on też zdążył ją utrwalić i utrwalał ją na swoich wielu, wielu różnego rodzaju szkicach, rysunkach, pastelach, akwarelach. To były jego naczelne techniki. Robił to też świetnie właśnie dlatego, że był architektem, więc to patrzenie na architekturę i pod kątem takim profesjonalnym, ale też z tym artystycznym zacięciem jest taką cechą charakterystyczną. Dzięki niemu właśnie mamy duże takie archiwum, można śmiało powiedzieć, tego dawnego Hrubieszowa, miejsc, których już dzisiaj na pewno nie zobaczymy, a które on w swojej twórczości utrwalił, a które też pokazywał między innymi w różnych swoich publikacjach. A propos tego, to też jest bardzo piękne, że on tak naprawdę tworzył swoje książki w całości, bo zarówno sam układał słowa, pisał je i sam je sobie ilustrował, więc to jest świetne, bo wyczerpywał jakby wszystkie możliwości sam jeden. A drugi ciekawy, myślę, wątek, oprócz tego, że zajmował się tą architekturą i przedstawiał nam starych Hrubieszów, to według mnie też to, że sklasyfikował, stworzył taką książkę o polskich kapliczkach. Sklasyfikował je, opisał, podzielił na grupy, opisał typy, wyróżnił, prawda? Więc sfotografował i narysował dużą część tego, co pokazane jest właśnie w książce Opowieść o polskich kapliczkach. Fenomenem tej książki jest to, że ona była wielokrotnie jakby wznawiana. Ten druk ciągle był wznawiany, bo książka wciąż schodziła, cieszyła się po prostu dużą popularnością. Pewnie dlatego, że też jako naród mamy duży sentyment w ogóle do kapliczek. Ich wciąż jest w naszej architekturze bardzo dużo. Wystarczy właściwie w samym Hrubieszowie jako mieście, w różnych centralnych punktach do dzisiaj można zobaczyć różne kapliczki, a co dopiero mówiąc o jakimś oddaleniu się gdzieś na jakieś wiejskie bezdroża. I to wszystko Zin właśnie obejrzał, zobaczył, opisał, więc to jest jedna z mojego punktu widzenia z cenniejszych książek profesora, a na pewno moją ulubioną i taką, do której odsyłam zawsze wszystkich i tutaj też zrobię to ze słuchaczami, to Narodziny krajobrazu kulturowego. Uważam, że to jest jedna z mniej znanych jego książek, a jedna z najbardziej genialnych, bo on tam poświęca osobne rozdziały jakimś pojedynczym elementom z dawnej polskiej wiejskiej architektury, jak na przykład strzechy, jak na przykład płoty, płot to tylko płot, a Zin popatrzył na niego i opisał nam go jako zjawisko kulturowe, tak samo na przykład we wnętrzu chaty, jaką funkcję pełnił piec, a jaką pełnił kominek we dworze. Przepiękna książka, pełna wspaniałych bardzo uwag ważnych pod takim względem całościowego, kulturowego spojrzenia na wszystko to, co było właściwie takim prostym życiem codziennym, a jednak znaczyło dużo więcej i kształtowało całą naszą historię. Przychodząc do Muzeum w Hrubieszowie, napotkamy tutaj ślady profesora Wiktora Zina, mianowicie na sali poświęconej historii miasta i regionu znajduje się jego praca właśnie zatytułowana Hrubieszów, polskie miasto trzech kultur, która jest przyczynkiem do tego, aby grupom opowiadać o tym, jak wyglądał dawniej Hrubieszów jako właściwie w pewnym momencie jeszcze typowy sztetl, czyli takie małe żydowskie miasteczko. Zobaczymy tutaj też rzecz, myślę, ciekawą, bo jest to kopia nagrobka profesora Wiktora Zina, który znajduje się ten nagrobek nagrobek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kopia ta znalazła się u nas po decyzji małżonki, wdowy po profesorze, pani Aleksandry Zin. I niedawno, to jest też ciekawostka, do naszych zbiorów trafił jeden z obrazów profesora Wiktora Zina zatytułowany Dworek, który pochodzi z końca lat 90. Trafił on do nas z rąk potomków jednej z chrubieszowianek, która kiedy odeszła i trzeba było jakoś uporać się z jej majątkiem, dorobkiem, to rodzina postanowiła, że miejsce tego obrazu, a warto pamiętać też, że ten obraz ofiarował jej, tej kobiecie, profesor Wiktor Zin bezpośrednio, osobiście, oni zadecydowali, ci potomkowie, o tym, że najlepszym miejscem dla tego obrazu będzie nasze Chrubieszowskie Muzeum. Zaraz po przekazaniu znalazł się on na stałej wystawie poświęconej dworkowi, w którym mieści się nasze muzeum, więc można go sobie tutaj, przychodząc do naszego dworku, obejrzeć, zobaczyć, poświęcić chwilę.
1: Zachęcamy oczywiście do odwiedzenia Chrubieszowa i szukania tam śladów Wiktora Zina. Za nami wszystkie tematy tego magazynu. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Trzymajcie się ciepło.
2: SK Zamość News.
1: Violetta Sama, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o akcji wymiany osłon. Będzie policyjny przegląd zdarzeń. Zaprosimy też do Akademii Zamojskiej.
2: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Rolnicy mogli wymienić uszkodzone osłony do wałków przekaźnika mocy, które wykorzystywane są na przykład w kombajnach, traktorach czy opryskiwaczach. Taką akcję zorganizowano 14 maja przez KRUS. Akcja odbyła się na terenie zamojskiego rolniczaka. To krótka relacja z tego wydarzenia.
6: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kasprzycki. Jestem pracownikiem placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamość. Dzięki współpracy z instytucjami takimi jak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz firmą zawarł umowę, dzięki której mamy akcję wymiany osłon wałków przekazu mocy. Akcja wymiany osłon podyktowana jest znaczną ilością zdarzeń wypadkowych, które następują w wyniku pochwycenia pracujących osób przy uruchomionych wałkach. Obrażenia takie skutkują bardzo ciężkimi obrażeniami, a niejednokrotnie nawet powodują śmierć rolnika. Dlatego zauważyliśmy potrzebę wykorzystania akcji celem wymiany dla chętnych uszkodzonych osłon, aby w przyszłości zabezpieczyć pracujące osoby przed przypadkowym pochwyceniem elementów najczęściej garderoby, a w części następnej pochwycenia takiej osoby w elementy wirujące, które powodują bardzo poważne obrażenia. Skutki takiego zdarzenia przynoszą najtragiczniejszy, że tak powiem, element, co wyraża się zgonem osoby w wyniku pochwycenia. Wałki przekazu mocy są to elementy łączące ciągnik z maszyną współpracującą, taką jak opryskiwacz, roztrząsacz nawozu. Ogólnie w kraju KRUS odnotowuje około 300 wypadków w związku właśnie z działaniem niesprawnych wałów przekaźnika mocy. Aby dalej zapobiegać skutkom i czy wystąpieniom tych zdarzeń, i mamy akcję wymiany osłon. Dużo zdarzeń występuje przy obsłudze też innych maszyn czy narzędzi. Mówimy tutaj o siewnikach. Niestety część osób w trakcie pracy rozgarnia dłonią komorze siewnika na przykład i wtedy dłoń zostaje pochwycona przez element rozgarniający. Mamy również przypadki niewłaściwej obsługi sadzarek do ziemniaków, gdzie w czasie pracy również w sposób niedozwolony osoba manipuluje przy elementach obrotowych. Oczywiście w gospodarstwach rolnych w wyniku takiej struktury pracy w czasie pracy przy różnej obsłudze uczestniczą też członkowie małoletnich rodzin, którzy również ulegają pewnym zdarzeniom wypadkowym. Oczywiście są to drobne prace, polegające czasami na przenoszeniu karmy, czy przewożeniu jakichś drobnych elementów, czy wody, czy ziarna. To są często też upadki. No, zdarzają się oczywiście też w wyniku fantazji dziecięcej, że tam przebywanie w strefie niebezpiecznej, czy bez wiedzy rodzica, opiekuna, dzieci czasami w sposób niekontrolowany znajdą się czy na maszynie, podczas gdzieś jakiejś zabawy i wtedy mogą zostać czy przejechane przez poruszające się urządzenie na terenie gospodarstwa, czy też gdzieś jakieś następuje skaleczenie, upadek z tej maszyny, bo wiadomo, że dzieci czasami miejscem ich zabawy jest właśnie takie znalezienie sobie miejsca zabawy na właśnie takiej maszynie. Ostatnio mamy generalnie zmniejszoną ilość zdarzeń, bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście jest to wynikiem naszej współpracy ze szkołami, akcje tematyczne, konkursy plastyczne, konkursy na rymowankę ostatnio mieliśmy przeprowadzane. Jesteśmy w trakcie właśnie, obecnie jest finał prac plastycznych o tematyce na przykład zabezpieczenia się przed upadkiem w gospodarstwie. Jeżeli chodzi o podstawowe zasady bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, oczywiście korzystanie z możliwości przeprowadzanych szkoleń, uczestnictwo w czasie takich szkoleń tematycznych na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, które są organizowane przez każdą jednostkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oczywiście zasad bezpiecznej pracy, te tematy są najczęściej poruszane, które zauważymy, gdzie jest najczęstsza przyczyna wypadków. No i tutaj mamy większość zdarzeń takich wypadkowych mamy spowodowanych wynikiem upadków. Są to upadki na płaskich nawierzchniach, najczęściej na podwórzach. Mamy upadki podczas wchodzenia na maszyny rolnicze. Mamy upadki z drabin, ze schodów. To są najczęściej. Dlaczego tak się dzieje? Często jest tak, że to niewłaściwy stan techniczny podwórzy, nierówne, grząskie. Mamy też często niewłaściwy stan techniczny drabin, które są używane w czasie pracy. Jeżeli chodzi o upadki z maszyn, tutaj bardzo często są powodem zdarzenia związane z niewłaściwym sposobem schodzenia z takiej maszyny. Najczęściej mówimy tutaj o ciągnikach, gdzie prawidłowa zasada, schodzimy zawsze tyłem do kierunku zejścia, a niektórzy chcą sobie skrócić drogę, wyskakują, schodzą przodem do kierunku zejścia, wtedy następuje poślizgnięcie i upadek. Bardzo często też jest przyczyną zdarzeń upadkowych używanie niewłaściwego obuwia roboczego. Mówimy tutaj najczęściej o takim obuwiu właściwym, które powinno być, to kamasze robocze na protektorowanej podeszwie. I oprócz upadków mamy właśnie drugą grupę, to są właśnie pochwycenia przez elementy ruchome maszyn i urządzeń. Dlatego też ta tematyka wymiany osłon, aby to ograniczyć. Zły stan techniczny używanych osłon, wałów, które nie posiadają właściwych osłon na co?
7: Jestem tutaj w Zamościu pod Rolniczakiem na targach wałków. Prawdopodobnie się jakiś przyda. Największy jaki był wymiarowy, żeby go można było dopasować, bo mamy wałek luźny i jakby się osłona przydała. Słyszałem mnóstwo historii, że ktoś się wkręcił w wałek i rękę urwało, nogi połamało czy żebra wytuczone. To zdrowie trzeba bać, bo zdrowie i życie ma się tylko jedno. Te wałki znajdują się w kombajnach do fasoli, w traktorze, używane są też w siewnikach, w rozsiewaczach i ogólnie we wszystkich narzędziach, gdzie jest potrzebny przekaz mocy.
8: Andrzej Adamek, zastępca kierownika powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Akcja wymiany osłon jest to tak ważna sprawa i dzięki podpisanej umowie między naszymi instytucjami pozwala na wymianę osłon na wałkach odbioru mocy, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa. Na pewno nasze działania zmierzają w tym kierunku, żeby cały czas poprawiać to bezpieczeństwo. I ze statystyk wynika, że wypadków w rolnictwie dzięki tym działaniom prewencyjnym jest coraz mniej. My jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego również włączamy się jako jeden z współautorów tego porozumienia w te działania i w najbliższym czasie odbędzie się wystawa zwierząt i maszyn rolniczych w Sitnie 4 i 5 lipca i również taką akcję będziemy tam podczas tej wystawy prowadzić. I zachęcam tutaj właśnie rolników do skorzystania z takiej doskonałej okazji, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo, no i osób, które pracują przy tych maszynach. Ten, kto w ogóle się nie orientuje, a posiada ciągnik i maszynę z jakimś aktywnym urządzeniem, więc albo to może być rozsiewacz do nawozów, bądź też opryskiwacz. Tam stosuje się właśnie te wałki przekaźnika mocy. I w wielu wypadkach jest tak, że rolnicy kupują, bo jest taniej, bez osłony. Szczególnie było to takie modne, kiedy tych wałków było mało. Kupowali właśnie od rzemieślników, którzy robili, i taniej było po prostu bez osłony. A teraz przez takie właśnie akcje, jak my prowadzimy, to poprawia się to, zakłada się te osłony i już wtedy te wirujące części są zasłonięte i nie wciągają ludzi, bo jest bardzo wiele wypadków. Właśnie pójdzie coś na czasie działalności, pójdzie coś robić, urządzenie, które wiruje, może wciągnąć za odzież, za rękawice, a tak to już tego nie ma styczności, bo osłona zasłania.
3: Czyli to może uratować zdrowie i życie.
8: Oczywiście. W wielu przypadkach było tak, że jakby nie osłona, to na pewno by było stracona byłaby ręka, noga, albo też można byłoby zginąć.
9: Dawid Kuks. Trzeba przestrzegać przepisów BHP, ponieważ aby zachować zdrowie i życie, żeby zabezpieczyć swoje zdrowie i życie. W moim gospodarstwie stosuję zawsze, na ile to jest możliwe, osłony do wałków WOM, i jeżeli jest pęknięta czy nadruszona, na ile to jest możliwe, to staram się wymieniać. I też co jest ważne przy tych osłonach, więksi rolnicy to stosują, mniejsi mówią, ściągają te osłony, a bo to przeszkadza w zaczepianiu, bo to. Nieprawda, to jest tylko parę minut dłużej przy zaczepianiu, można się, czasami niektórzy się denerwują, ale ja jestem zwolennikiem, jeżeli producent zaleca te osłony, to po prostu należy je wymieniać i przestrzegać tych przepisów BHP. Osłony na to, jeżeli jakoś terminowo nie ma tej wymiany na to, ale jeżeli widzę, że jest jakaś uszkodzona czy pęknięta, to staram się wymieniać. I jeszcze co, bo nie dokończyłem myśli, że trzeba zawsze te łańcuszki, co są, nigdy ich nie odpinać. Jeżeli są przy osłonie, zawsze trzeba przypinać, bo żeby ta osłona nie była ruchoma, bo jeżeli ona jest ruchoma, to nie spełnia swojego zadania.
10: Mamy tutaj osłony do wałów przegubowo-teleskopowych. Są różne długości tych osłon, różne średnice. Chodzi o średnicę wałka przekaźnika mocy. A wałek przekaźnika mocy to jest element łączący ciągnik z maszyną współpracującą. Osłona jest bardzo ważnym elementem, który jest tak jakby łączeniem między dwóch ciągnika z maszyną. Zabezpiecza ona przed uszkodzeniem czy wciągnięciem operatora, rolnika, osoby postronnej, która tam by się mogła. Generalnie bardzo ważną rzeczą jest też zachowanie smarowania tak jakby tych osłon, bo one mają też swoje punkty smarownicze. Dzięki temu osłona pracuje bardzo długo, nawet 5-10 lat, tak? Trzeba po prostu sprawdzać też jej zabezpieczenie, czy ona jest przesmarowana i czy nie jest uszkodzona. W wszystkich urządzeniach, które potrzebują wałka przekaźnika mocy, na przykład kosiarki, przetrząsarki, skrabiarki, prasy, kombajny różnego rodzaju, naprawdę tych maszyn jest bardzo dużo. Grzegorz Tomczyk.
11: Pomagam oczywiście rodzicom swoim na gospodarstwie o powierzchni 60 hektarów. Uważam, że jednak ta osłona jest potrzebna. Różne są historie. Słyszałem kiedyś, że wciągnęło dziewczynie włosy i był potem potrzebny specjalne służby, żeby dziewczynie pomóc wydostać się. Różne przypadki są. Myślę, że taka osłona jednak dużo daje. Jest to bezpieczniejsze. Taka praca przy takiej maszynie. Tak, wziąłem osłonę dla własnego bezpieczeństwa i ci, którzy pomagają przy tym gospodarstwie. Oliwier Krowicki.
12: Antoni Turzyniecki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Czym jest przeprowadzana akcja, która między innymi ma przygotować młodzież do bezpiecznego funkcjonowania w rolnictwie. Młodzież tutaj uczy się w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnictwa, i między innymi ta dzisiejsza akcja służy temu, by bezpiecznie przeprowadzać prace polowe. Jednym z przedmiotów nauczanych w szkole jest przedmiot bezpieczeństwo, a na tutaj akcji praktyce młodzież młodzież będzie mogła zobaczyć, jak to wygląda, żeby w przyszłości nie było żadnych wypadków w rolnictwie, bo te wypadki się zdarzają, w tym wypadki śmiertelne. I ta akcja ma właśnie zapobiec między innymi skutkom nieodpowiedzialnego posługiwania się sprzętem rolniczym. Im wcześniej tutaj wdrożymy to w młodych ludzi, im wcześniej oni będą umieć się posługiwać sprzętem rolniczym, odpowiednim sprzętem rolniczym, odpowiednio zabezpieczonym, tym to bezpieczeństwo będzie o wiele stało na wiele większym poziomie. I dzięki temu unikniemy również wypadkom w rolnictwie, dzięki temu unikniemy również wypadkom śmiertelnych, do których dochodziło niestety w ostatnim czasie. Ta akcja ma temu zapobiec, albo przynajmniej mocno zredukować właśnie możliwość powstania takich wypadków.
1: Teraz w naszym magazynie przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Szczegóły przedstawi
13: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W maju na terenie powiatu zamojskiego doszło do dwóch groźnych wypadków z udziałem motocyklistów. W Bodaczowie kierujący motocyklem marki Kawasaki na łuku drogi w lewo prawdopodobnie z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w pień drzewa. 36-letni motocyklista z gminy Nielisz przewrócił się doznając obrażeń. Załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Do drugiego z tych zdarzeń doszło na terenie Nielisza na moście Tamie w Nieliszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni motocyklista poruszał się pojazdem marki Yamaha, najechał na krawężnik, co spowodowało, że stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Mieszkaniec powiatu Krasnostawskiego, upadając, doznał obrażeń. Do szpitala został przetransportowany przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Apelujemy do motocyklistów, aby dbali o swoje bezpieczeństwo, pamiętali o odpowiednim stroju ochronnym, o sprawdzaniu stanu technicznego motocykla. Motocyklisto, nie przeceniaj również swoich umiejętności. Zawsze należy dostosować prędkość do warunków na drodze, limitów prędkości i własnych umiejętności. Dla każdego motocyklisty i nie tylko motocyklisty, ale dla każdego użytkownika drogi priorytetem powinno być jego bezpieczeństwo. Gdy pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu na ulicach Zamościa, można spotkać już policyjne patrole rowerowe. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo mieszkańców tam, gdzie radiowóz nie zawsze może szybko dotrzeć, na ścieżkach rowerowych, w parku, nad zalewem czy na osiedlowych alejkach. Policyjni cykliści dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, reagują również na łamanie przepisów prawa. Patrole rowerowe już wyjechały na ulicę Zamościa. Policjanci na elektrycznych jednośladach dbają o bezpieczeństwo i służą pomocą zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Policyjni cykliści patrolują okolice Starego Miasta, Park Miejski, Zamojski Zalew oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta, jak też bulwary nad rzeką Łabuńką. Można ich również spotkać na osiedlach mieszkaniowych oraz w miejscach licznie uczęszczanych przez mieszkańców i osoby odwiedzające nasze miasto. Rowerowe patrole mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szybszą reakcję na zgłoszenia oraz przeciwdziałanie wykroczeniom i aktom wandalizmu. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Patrolują, edukują o bezpieczeństwie, reagują też na łamanie prawa. Wykorzystanie roweru w codziennej służbie ułatwia dotarcie w miejsca, w które dojazd radiowozem jest niemożliwy lub znacznie utrudniony. Skuteczność i mobilność policyjnych rowerowych patroli podkreślają sami mundurowi, którzy pełnią służbę, wykorzystując jednoślady. Do zdarzenia drogowego z udziałem nastoletniej rowerzystki i pojazdu osobowego doszło na ulicy Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Wstępnie ustaliliśmy, że rowerzystka jechała drogą pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Dzieci Zamojszczyzny. Nagle wjechała na przejazd dla rowerów tuż przed pojazd marki Citroen, którym kierował 85-letni mieszkaniec Zamościa. Kierujący autem nie zdążył zareagować. 14-letnia rowerzystka uderzyła w karoserię auta i upadła na jezdnię. Nastolatka z Zamościa potrzebowała pomocy medycznej. Załoga karetki pogotowia przetransportowała ją do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierujący samochodem, jak i cyklistka byli trzeźwi. Na terenie powiatu zamojskiego odbył się wyścig kolarski o Puchar Polski w kolarstwie szosowym. W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 uczestników. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci zamojskiego ruchu drogowego, wspierani przez funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej oraz druhów okolicznych ochotniczych straży pożarnych. Pierwszy etap to była jazda indywidualna na czas. Kolarze w 6 kategoriach wiekowych ścigali się na trasie Suchowola, Rachodoszcze, Zalesie, Białowola, Kolonia, Suchowola. Natomiast drugi etap kolejnego dnia ze startu wspólnego odbył się przy ruchu częściowo otwartym, również w 6 kategoriach wiekowych. Kolarze przemieszczali się na trasie Suchowola, Kolonia, Boża Wola, Majdan Ruszowski, Łabunie, Ruszów, Kolonia Ruszów, Zalesie, Rachodoszcze. Wyścig zakończył się w Suchowoli. Podczas wyścigu policjanci ruchu drogowego, wspierani przez inne służby, zabezpieczali skrzyżowania, wstrzymywali ruch, wykonywali pilotaż oraz informowali innych uczestników drogi o utrudnieniach. Udział w zabezpieczeniu mieli również policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego oraz posterunku policji w Łabuniach i Krasnobrodzie. Łącznie nad bezpieczeństwem uczestników czuwało blisko 60 policjantów, żołnierzy oraz druhów. Służby biorące udział w zabezpieczeniu spisały się na medal. Podczas wyścigu nie doszło do żadnych incydentów z udziałem uczestników ruchu drogowego. Kierującym, którzy w tych dniach na drodze napotkali kolarzy, dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość oraz stosowanie się do poleceń policjantów i innych osób zabezpieczających wyścig. Na ulicy Lipskiej w Zamościu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem osobowego Renault i karetki pogotowia ratunkowego. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący poruszali się ulicą Lipską w kierunku miejscowości Żda.

Byli trzeźwi. Realizując założenia akcji Misja 112, jeden numer, 1000 szans, policjanci zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii zamojskiej jednostki w ostatnim czasie odwiedzili uczniów szkoły podstawowej nr 4 w Zamościu oraz katolickiej szkoły podstawowej imienia Ojca Pio. Funkcjonariusze w przestępny sposób omówili najważniejsze zasady korzystania z numeru alarmowego 112 oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie poznali również konsekwencje niewłaściwego używania numerów alarmowych. Zamojscy policjanci od początku projektu Misja 112 1 numer 1000 szans aktywnie włączają się w jego realizację. Spotykają się z uczniami szkół z terenu Zamościa i naszego powiatu, przybliżając dzieciom sytuacje, w których należy dzwonić pod numer alarmowy 112 i w jaki sposób prowadzić rozmowę z operatorem. Podczas spotkań kształtują wśród młodzieży postawy empatii, odpowiedzialności oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Na drodze krajowej nr 17 w Chomęciskach Małych doszło do dachowania osobowej Toyoty. Bezpośrednimi świadkami tej niebezpiecznej sytuacji byli policjanci, którzy podróżowali tamtędy w czasie wolnym od służby. Posterunkowa Justyna Bil z posterunku policji w Łabuniach oraz sierżant Mateusz Dolecki, funkcjonariusz oddziału prewencji policji w Lublinie z siedzibą w Zamościu, bez chwili wahania zatrzymali się i ruszyli na pomoc kierowcy. Mężczyzna znajdował się wewnątrz uszkodzonego pojazdu i potrzebował natychmiastowego wsparcia. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli kierującego z auta, następnie udzielili mu pierwszej pomocy. Wezwali również służby ratunkowe i do czasu przyjazdu służb zadbali o bezpieczeństwo zarówno poszkodowanego, jak i innych uczestników ruchu. Obsługujący wypadek policjanci Zamojskiego Ruchu Drogowego wstępnie ustalili, że kierujący Toyotą jechał od Lublina w kierunku Zamościa. W Chomęciskach Małych na prostym odcinku drogi nagle zjechał na prawe pobocze, następnie do przydrożnego rowu i po kilkunastu metrach uderzył w przepust. Później auto wybiło się od przepustu i dachowało. 35-letni mieszkaniec Zamościa, kierujący Toyotą, podróżował sam. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było zaśnięcie kierującego. Reakcja policjantów, którzy bez wahania ruszyli z pomocą poszkodowanemu kierowcy, zasługuje na uznanie. Ta sytuacja pokazuje, że nasza służba to nie tylko wykonywanie obowiązków, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji. Ich szybka reakcja, profesjonalizm i opanowanie mogły mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanego kierowcy. Widząc wypadek, każdy z nas powinien zareagować w podobny sposób. Nie należy pozostać bowiem obojętnym. Już samo wezwanie służb ratunkowych jest ważnym działaniem, które może przyczynić się do uratowania zdrowia, a niekiedy nawet życia poszkodowanym. Jeżeli sytuacja na to pozwala i nie stwarza zagrożenia, warto udzielić pierwszej pomocy oraz pozostać na miejscu do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Całe życie pomagała innym. Dziś sama potrzebuje pomocy. Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy walczy o powrót do życia po rozległym udarze. Na co dzień to policjanci stoją na straży bezpieczeństwa innych ludzi. Są tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia i nadziei. Dziś jednak to my prosimy o pomoc dla jednej z naszych koleżanek, starszej posterunkowej Katarzyny Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Jeszcze kilka tygodni temu była pełna energii, uśmiechnięta. Policjantką, mamą i kobietą, która z ogromnym sercem pomaga wszystkim wokół. Dziś walczy o najcenniejsze, o zdrowie, sprawność i możliwość powrotu do swojego 9-letniego syna. Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Zamościu, gdzie kobieta kosiła trawę na swoim podwórku. Po zakończonej pracy zostawiła kosiarkę spalinową na posesji i na chwilę weszła do domu. Wykorzystał to sprawca, który zabrał pozostawiony sprzęt i oddalił się z miejsca. Pokrzywdzona, kiedy zorientowała się, że nie ma kosiarki, natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112, a później zgłosiła się do komendy, aby złożyć zawiadomienie o kradzieży. Wartość strat pokrzywdzona oszacowała na kwotę 1000 zł. Sprawą natychmiast zajęli się zamojscy kryminalni, którzy rozpoczęli intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Ich doświadczenie i determinacja szybko przyniosły pozytywny efekt. Funkcjonariusze ustalili, gdzie w pobliżu znajdują się kamery monitoringu, które mogły objąć miejsce kradzieży. Następnie przeanalizowali nagranie, dzięki czemu szybko wytypowali mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież. Policjanci ustalili jego dane i miejsce pobytu. Podejrzany to 53-letni mieszkaniec gminy Krasnobród. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali go na jednej z posesji w Zamościu. Odzyskali też kosiarkę, która wróciła już do właścicielki. 53-latek został doprowadzony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzoziemca,

0: Rzecz ruchomą podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 12 maja do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przyszły dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego w Komarowie Osadzie z siedzibą w Zubowicach. Dzieciaki przywitał szef zamojskich policjantów, inspektor Rafał Skoczylas. Mali goście zwiedzili naszą jednostkę, porozmawiali z policjantami o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w codziennych sytuacjach. Funkcjonariusze przypomnieli najmłodszym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Opowiedzieli też, jak wygląda codzienna policyjna służba. Później nasi profilaktycy zaprezentowali dzieciom sprzęt, który policjanci wykorzystują w czasie codziennych służb. Był również czas na to, aby dzieci przymierzyły policyjne czapki i ubrały się w ochraniacze oraz hełmy ochronne. Przedszkolaki w czasie wizyty porozmawiały też z przewodnikami psów służbowych, którzy opowiedzieli, jak wygląda ich codzienna służba i w jaki sposób należy się zachować w sytuacji napotkania agresywnego zwierzęcia. Zaprezentowali również umiejętności policyjnych czworonogów. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowach, odpowiadały na pytania i dzieliły się własnymi doświadczeniami. Wizyta dzieci w naszej jednostce była wartościową i niezapomnianą lekcją dla wszystkich uczestników.
1: SK Zamość.
2: Nasz magazyn kończymy zaproszeniem do Akademii Zamojskiej, gdzie możemy obejrzeć ciekawą wystawę dotyczącą dawnej drukarni działającej w Akademii. Mówi Kamila Zubańska, asystent muzealny w Muzeum Zamojskim w Zamościu.
3: Przy Akademii działała, tak jak już wiemy, drukarnia akademicka. Początkowo w takiej drukarni pracowało nierzadko 3-4 osoby. Było to przeważnie 3 drukarczyków, czyli pomocników drukarza, którzy robili praktycznie wszystko od zera, czyli można powiedzieć, że i wytwarzali papier czerpany i tworzyli własne tusze do wyrobu papieru. No i przede wszystkim ten drukarz, czyli ta główna osoba, która jakby stała za tym całym procesem drukowania, musiał posiadać ogromną wiedzę. No bo wiemy, że w naszej drukarni akademickiej drukowano w wielu językach, między innymi w Grece, w łacinie, w języku też włoskim, między innymi z racji tego, że Zamojski właśnie chciał, żeby to była taka drukarnia, która będzie drukować w wielu językach. Tak więc wiemy, że taki drukarz miał bardzo dużo pracy, no ale też wiemy, że drukowanie takiej książki, no to nie był bardzo krótki proces i trwał bardzo długo. No bo oprócz tego, że musieliśmy mieć najpierw środki pozyskane do wyrobu tych wszystkich materiałów, musieliśmy sami odtworzyć sobie matrycę, za pomocą której odbijany był tekst albo czcionka, no to oprócz tego też taki papier długo sechł i taki tusz. Niekiedy też jedna kartka schła cały dzień, dlatego też wydrukowanie takiej powiedzmy 100 czy 200-stronicowej książki trwało czasami miesiącami. Tak więc był też żmudny bardzo proces, tak. No papier czerpany, no to był papier, który powstawał bezpośrednio z włókien naturalnych, prawda? Czyli potrzebowaliśmy mieć też takie specjalne maszyny, które ten papier czerpany mogły wytwarzać. No i ten tusz też był na bazie roślin, oczywiście. Albo ze środków takich żywiczych, albo na bazie różnych takich materiałów właśnie roślinnych. No wiemy, że na pewno pierwszą książką, czy jedną z pierwszych, która wyszła w drukarni akademickiej, no to były sielanki Szymona Szymonowica. Gatunek nietypowy jak na tamte czasy na ziemiach polskich. Praktycznie Szymonowic wprowadził no, ten gatunek jako pierwszy w literaturze polskiej. Czyli taki krótki utwór wierszowany, który miał za zadanie pochwałę takiego wiejskiego, sielankowego życia na wsi. No i oprócz tego wiemy, że były to pisma różnych myślicieli rzymskich, między innymi Cycerona, bo Cyceron był taką postacią, która cieszyła się największym zaufaniem wśród profesorów i uczniów na tamten okres. No i przede wszystkim były to też podręczniki dla uczniów. Też. Tak. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na odwiedzenie naszej ekspozycji muzealnej w Zamojskiej Akademii Kultury. Przede wszystkim zobaczymy 3 sale muzealne. W pierwszej sali mamy historię Jana Zamojskiego, historię Akademii, jak powstała Akademia, dlaczego powstała, jaki był zarys ogólny powstania Akademii. Druga sala poświęcona jest drukarni akademickiej. Mamy w gablotach starodruki, którym możemy się przyjrzeć, jak powstawały. Mamy różne maszyny drukarskie, no i przede wszystkim 17-wieczną prasę drukarską z matrycą, odpowiednio dla nas stworzoną. No i w trzeciej sali mamy taką namiastkę biblioteki akademickiej. Wiemy, że jeden z ordynatów, Stanisław Kostka-Potocki, stworzył Bibliotekę Ordynacji Zamojskiej, którą stworzył w Warszawie. Natomiast to trzecie pomieszczenie jest właśnie taką namiastką tej biblioteki, jak ona mogła wyglądać w tamtym okresie. Tak, mamy też takie multimedialne rzeczy. Przede wszystkim w wersji cyfrowej mamy na ekranach pokazane starodruki, które wyszły z drukarni akademickiej.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
1: SK Zamość News.
4: Przed mikrofonem Monika Kowalewicz. Kłaniam się nisko. Zapraszam na cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Zamościa i z regionu. Zaczynamy. 1157 hektarów Puszczy Solskiej spłonęło w gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia pożaru.
5: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewały się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
4: Nie wszystkie zwierzęta spłonęły, część uciekła, wracają na miejsce już węże.
5: W zwierzynie grubej strat nie było. To są zwierzęta mobilne, one się przemieszczały, zdążyły uciec. Ptactwo myślę, że też. Natomiast cóż, lęgi, te zwierzęta po prostu nie są ruchliwe, uległy spaleniu. Ale już muszę Państwu powiedzieć, że zauważa się żmije, padalca na terenie pożarzyska. Więc to życie tutaj w tym fragmencie powolutku będzie wracało.
4: W miejscu pożaru leśnicy będą sadzić nowe drzewa, głównie sosny, ale też gatunki liściaste, pamiętając o zagrożeniu pożarowym.
5: Muszą powstać też i pasy przeciwpożarowe, dojazdy przeciwpożarowe, no bo to się okazało, że pożar w początkowej fazie swojego rozwoju, czyli na lasach niepaństwowych, gdzie praktycznie jest teren niedostępny, tam nie ma dróg, a jeżeli są drogi, to są nieprzejezdne dla samochodów bojowych, straży pożarnej.
4: Lasy Państwowe mają już pomysł, jak zabezpieczyć się przed podobnymi pożarami, które mogą wybuchać na terenach prywatnych.
5: Największa rola tutaj już będzie Lasów Państwowych, żeby jednak ten teren zabezpieczyć w jakiś sposób, poniekąd, czy oddzielając jakimś pasem przeciwpożarowym te lasy z jednoczesnym dojazdem pożarowym. Bo gdyby na granicy Lasów Państwowych i niepaństwowych faktycznie był szeroki pas przeciwpożarowy z dojazdem, być może ten pożar byłby został opanowany w znacznie mniejszym rozmiarze.
4: Jak mówi Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, chociaż strażacy przekazali już cały teren, to cały czas też jeszcze go patrolują, będą też patrolować leśnicy.
6: Patrole gaśnicze złożone z pracowników Nadleśnictwa Józefów są cały czas obecne w terenie, na ziemi, obserwując, szacując rozmiar pożaru, ale też te patrole gaśnicze mają do dyspozycji drony z termowizją, które po oblotach nocnych identyfikują takie miejsca, gdzie jeszcze cały czas pożar ogień się tli, albo miejsca z podwyższoną temperaturą. To mogą być pojedyncze drzewa, to mogą być miejsca, no przypomnijmy, to są tereny torfowiskowe, więc miejsca, które wciąż mogą się tlić. I czujność cały czas jest zachowana. Takie patrole gaśnicze mają do dyspozycji samochody patrolowo-gaśnicze, to jest samochód z Nadleśnictwa Józefów, ale również samochody z innych nadleśnictw lubelskiej dyrekcji. A także nad takim zabezpieczeniem terenu czuwają strażnicy leśni, a więc pracownicy też znowu nie tylko z Nadleśnictwa Józefów, ale również dyżury rotacyjne z całej lubelskiej dyrekcji. I za to też no, podziękowania za wsparcie oczywiście do innych nadleśnictw, ale też nie wyobrażamy sobie inaczej. Jeśli chodzi o to zabezpieczanie, to przypomnę w tym momencie o zakazie wstępu do lasu. Ten zakaz wstępu do lasu został w ostatnich dniach ograniczony. Był na terenie całego Nadleśnictwa Józefów, ponieważ też turyści dzwonili, dopytywali, gdzie mogą udać się w teren do lasu. Chcąc ograniczyć, jakby te telefony, był zakaz na terenie całego nadleśnictwa, ale już teraz jest na terenie dwóch leśnictw, Dębowce i Fryszarka, ponieważ to jest obszar objęty akcją gaśniczą i w tej chwili, czyli pożarzysko, pogorzelisko, pożarzysko po pożarze, gdzie może być niebezpiecznie lub bardzo niebezpiecznie, bo z nawet informacji od pana nadleśniczego wiem, że niektóre drzewa na terenie torfowisk mogą przy niewielkim wietrze mogą się po prostu przewracać. Także i społeczeństwo musi mieć to na uwadze, ale oczywiście to nie tylko z uwagi na samo niebezpieczeństwo ze strony spalonych drzew, ale również z uwagi na prace, które będą tutaj prowadzone.
4: Dokładne przyczyny i skutki pożaru ma ustalić specjalnie powołana komisja.
1: SK Zamość.
4: Po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej niedostępny jest jeden ze szlaków turystycznych PTTK. Trasa prowadzi przez spalone tereny, mówi Agnieszka Linek, prezes Zamojskiego Oddziału PTTK.
7: Tym zakazem są objęte tereny w okolicach Józefowa. Tak naprawdę to jest na południe od Józefowa, w okolicach też miejscowości Kozaki. Są to Las Dębowce oraz las Fryszarka. Do tych lasów nie możemy wchodzić i zakaz ten obowiązuje do dnia 30 września. Natomiast pozostałe trasy, pozostałe szlaki, czyli te najbardziej popularne, czyli rezerwat nad Tanwią, czy też Czartowe Pole, czy też rezerwat Szum, wcześniej objęte tym zakazem, zostały w tej chwili już otwarte i możemy na razie przynajmniej spokojnie po nich wędrować. Natomiast na te tereny właśnie na południe od Józefowa prosimy się nie udawać, nie zapuszczać i po prostu pozostawić te miejsca objęte zakazem. Na obszarze, który został zniszczony, jeśli chodzi o nasze szlaki, którymi się opiekujemy, to obecnie niedostępny jest jedynie szlak ziemi józefowskiej, ma on kolor zielony, na odcinku od Fryszarki do pomnika Mieczysława Romanowskiego przy szosie do Osu. Jak już będzie możliwość wejścia na te tereny, czyli myślę, że dopiero w przyszłym roku pewnie zostanie oczywiście odnowiony i na nowo wyznaczony.
4: Tereny wyłączone z użytkowania sprawdzić można dokładnie na mapach Banku Danych o Lasach. Województwo lubelskie uruchamia unijne fundusze na cele obronne. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło zmiany w kontrakcie programowym. To miliard złotych na bezpieczeństwo regionu. Pieniądze zostaną podzielone na 5 nowych priorytetów. Największa kwota, około 500 000 000 zł, trafi na wzmocnienie infrastruktury krytycznej, w tym nowoczesne pogotowie i doposażenie szpitali. To będą inwestycje o podwójnym zastosowaniu, które podniosą jakość życia mieszkańców, podkreśla marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
8: Alokacja Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. To jest kwota 2 miliardy 431 milionów euro. Z tych 2 miliardów 431 milionów euro Komisja Europejska, mając na względzie wojnę na Ukrainie i przygotowanie się tej wschodniej części Unii Europejskiej do ewentualnej wojny, nakazała wszystkim krajom utworzenie w naszym przypadku z tych 2 miliardów 431 10% funduszu na rzecz tych rzeczy związanych z przygotowaniem województwa, regionu do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Czyli 10% z 2 miliardów 431 to jest prawie 250 milionów euro. Te 250 milionów euro myśmy podzielili tutaj, pani dyrektor, mając na względzie nasze sugestie zarządu, podzieliła Komisja Europejska, jak to mówią kolokwialnie, chlepnęła nam ten podział tych środków, tych 250 milionów euro. No i mamy finał. Pani minister Pełczyńska na Łęczy podpisała w imieniu rządu polskiego oficjalną zgodę na realizację tych priorytetów obronnościowych. Mamy 5 priorytetów obronnościowych. To są małe, średnie przedsiębiorstwa i duże, czyli przemysł obronny. Kwota 35 milionów euro. To jest kwota, która pozwoli na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwane dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów, czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy. Kolejny segment to jest infrastruktura krytyczna, czyli to jest doposażenie szpitali, także ten priorytet związany z bezpieczeństwem wodnym. Pozostają dwa priorytety. Priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, czyli to są te projekty miękkie, gdzie trzeba przygotować ludność na wypadek wojny, czyli różnego rodzaju szkolenia w ramach obrony cywilnej, taki para obrony cywilnej, a także tutaj jest jeden taki fragmencik 10-milionowe euro pod tytułem dekarbonizacja, czyli to, co się wiąże z Zielonym Ładem.
4: W harmonogramie mamy 12 naborów na całą alokację. 5 z nich już ogłosimy w czerwcu, mówi Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi.
9: Ta zmiana jest zmianą bardzo korzystną dla naszych mieszkańców, dla naszych beneficjentów, ponieważ zmiana wskazuje jednoznacznie na fakt, iż beneficjenci będą mogli rozliczać swoje środki o rok dłużej od pierwotnej wersji programu, bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne.
4: Pierwsze nabory wniosków ruszą w czerwcu. 14 nowych autobusów elektrycznych oficjalnie przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu. Tabor składa się z żółto-czerwonych 12-metrowych pojazdów napędzanych silnikiem elektrycznym. Szczegóły w materiale Violetty Sawy.
2: Prezydent Zamościa Rafał Swołak.
10: Nowa flota 14 autobusów elektrycznych. Bardzo mi zależało na tym, żeby autobusy były niskoemisyjne i kupiliśmy je z dobrą dotacją z KPO, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Koszt inwestycji 44,5 miliona, z czego 33 miliony to jest dotacja. Dodatkowo wynegocjowaliśmy jeszcze dodatkowe miliony dofinansowania i cieszymy się, bo te autobusy będą służyły nie tylko mieszkańcom Zamościa, ale również mieszkańcom naszych sąsiadów, gmin. Autobusy nasze też jeżdżą na nowe linie, bo jeżdżą do Starego Zamościa, jeżdżą też w stronę Łabuń i są dużo tańsze w eksploatacji niż stare autobusy diesla, bo przejechanie 100 km autobusem diesla to jest 300 zł, przejechanie 100 km elektrycznym to jest 100 zł. Będziemy mieli własną instalację fotowoltaiczną, będziemy mieli jeszcze taniej.
11: Sławomir Orzko, prezes MZK Zamość. Przekazanie 14 nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu. Jest to bardzo ważna inwestycja. Są to nowe autobusy elektryczne, które mają zwiększoną pojemność baterii, co pozwala nam na przejechanie ponad 300 km na jednym ładowaniu. Pozwoli to na ładowanie tylko i wyłącznie w nocy. Autobus zrobi nam wszystkie linie, które nam potrzebujemy w ciągu dnia. Autobusy są wyposażone w rampy dla osób niepełnosprawnych. Tak, można sobie kupić bilet przez aplikację również. Są wyposażone w kasowniki. Kartą zbliżeniową można również też bilety nabyć. Są wyposażone w gniazda USB typu C i typu A, także można doładować sobie w międzyczasie tak telefon komórkowy. Bardzo oczekiwana inwestycja, pozwoli to nam na ograniczenie kosztów eksploatacji. Wycofujemy najstarsze autobusy diesla, które mają przejechane ponad 2 miliony kilometrów. Wstępujemy to bardzo nowoczesnym transportem ekologicznym. Zmianę tankowania tradycyjnego na ładowanie elektryczne pozwoli to nam zaoszczędzić około 800 tysięcy złotych rocznie. Mają zwiększoną baterię, są inne oczywiście kolorystycznie, kokpit mają troszeczkę inny, ale są bardzo podobne. W ogóle jest kierownica wielofunkcyjna, nowa deska rozdzielcza, nowe przyciski, więcej funkcji.
12: Rafał Kowalik, burmistrz Szczebrzeszyna. No, szanowni Państwo, chcemy odpalić komunikację miejską na trasie Zamość-Szczebrzeszyn, udostępnić możliwość poruszania się koncesją podmiejską tańszą komunikacją niż tą, co obecnie mamy. Jeżeli mieszkańcy naszej gminy mogli przejechać się do Zamościa, też żeby iść z Zamościa, żeby przyjechać do Szczebrzeszyna. Miasto Zamości, miasto Szczebrzeszyn, ja z prezydentem Rafałem Zwolakiem podpisujemy intencyjny i przystępujemy do rozmów. Do rozmów o kosztach, o trasach, o kursach. Takie konsultacje też i społeczne, też i to jest z Radą Miejską w Szczebrzeszynie, Radą Miejską w Zamościu. Chcemy współpracować z Zamościem i chcemy, żeby do Szczebrzeszyna taka komunikacja podmiejska dojeżdżała. Mieszkańcy Szczebrzeszyna dojeżdżają bardzo często do Zamościa, do pracy, do szkół, do różnego rodzaju, no też i szpitala, który jest dla osób starszych. Będzie to na pewno jakaś możliwość komunikacji. No teraz zmieniamy w Szczebrzeszynie przystanki, remontujemy na nowe. Niech te przystanki nie są pustkami, tylko niech komunikacja się tędy rusza. Planujemy poranny kurs popołudniowy i kurs wieczorny, no oraz kursy wakacyjne, weekendowe, soboty, nie soboty, niedzielę na kościele wakacyjnym. Codziennie po dwa, ewentualnie nawet trzeci ten nocny kurs, no i tak jak wspomniałem, te kursy wakacyjne.
4: Do Zamościa dostarczono też 7 dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych, umożliwiających efektywne nocne ładowanie pojazdów. Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego Zamościa na przyszły rok. O szczegółach mówi rzecznik zamojskiego ratusza Jacek Bełz.
13: Zapraszamy mieszkańców Zamościa do składania kolejnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Do 12 czerwca można składać wnioski, projekty. To tak naprawdę jest tworzenie tego, co jest najbliższe. Budżet obywatelski jest po to, żeby mieszkańcy mogli wykazać swoją inwencję, mogli stworzyć projekty, które są ważne dla tej małej społeczności. Chodzi o to, żeby każde osiedle stworzyło swój własny projekt. Czasami jest kilka, czasami jest jeden, to różnie bywa, żeby znaleźć to, co jest niezbędne dla funkcjonowania, co jest najbardziej potrzebne, bo to się oczywiście zmienia. W każdym momencie widzimy, że są różne projekty, że to jest różna realizacja. Dodatkowo szukamy też osób, które będą tworzyły ten projekt ogólnomiejski. To są naprawdę ważne projekty. Widzimy, jak funkcjonuje tężnia, widzimy, jak funkcjonują ronda czy przebudowy ulic, które były realizowane w ramach tego ogólnomiejskiego projektu. Nic się nie zmieniło. Były koncepcje, które miały dotyczyć trochę przebudowy tego systemu budżetu obywatelskiego. Na obecną chwilę nic się nie zmieniło. Pracujemy cały czas na tym samym systemie. W związku z tym zbieramy podpisy, wynajdujemy projekty i tworzymy przestrzeń wokół siebie. Budżet obywatelski to założenie, które ma stworzyć przestrzeń wokół mieszkańców. To oni wiedzą najlepiej, czego potrzebują, dlatego my gorąco zapraszamy mieszkańców Zamościa do obserwowania swojej tej małej ojczyzny, do tworzenia projektów, które będą tak naprawdę łączyły mieszkańców danego miejsca i to wszystko będzie mogło być realizowane w pełni właśnie w tej najbliższej przestrzeni.
4: Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inwestycje do 12 czerwca.

Radio SK. Radio SK.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 2 po 9 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie wczoraj. Co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.

0: Cały czas SK gra hity na czasie. Oskar Zyms i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie. Dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
8: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy Twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
9: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
10: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mamo, to łóżko skrzypi.
14: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
15: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
16: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
13: O, już nie skrzypi.
14: Wylawi. Majówkowa decyzja życia.
15: No, teraz to można odpocząć.
9: Wylawi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
13: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
17: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
18: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
19: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
20: To będzie ostatnia reklama.
19: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
20: I po reklamie.

0: Jazzy. To Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDOS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowy na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
12: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
13: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego.

0: Lipskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500 793 501. Powtarzam, 500 793 501.
1: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Zamość na czasie.
8: I Monika Kowalewicz. Po zmroku będzie można zajrzeć tam, gdzie zwykle drzwi są już zamknięte. I to za darmo. Noc muzeów w Zamościu już dziś.
9: Oczywiście podczas Zamojskiej Nocy Muzeum w godzinach od 18 do 24 nieodpłatnie zostaną udostępnione do zwiedzania Muzeum Zamojskie przy ulicy Ormiańskiej 26, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ulicy Zamkowej 2, a w godzinach 18-22 ekspozycja, która prezentowała jest w budynku dawnej Akademii Zamojskiej.
8: Mówi Kinga Kołodziejczyk z Muzeum Zamojskiego. Zajrzymy też do galerii rzeźby. Start o 18:00. Rozkład jazdy na stronie ratusza.
10: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
11: Będzie bezpieczniej?
12: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim.
11: Będzie mniej wypadków.
10: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
13: Sobota, punktualnie 10:00 i co?
14: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
13: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Lego. Lego.
1: Co mówisz, Akira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
0: Lego.
1: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak BDS nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
1: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną.
3: Radio SK. Reklama.

0: dość!
1: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w ksef wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie.

0: Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.
13: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u, a w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
14: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
13: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
15: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
13: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
16: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Illinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbus 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: kopa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura. Słuchajcie, i bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tam.

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
1: Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Masz Allegro Smart?

0: Allegra i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Great Brands.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: I po reklamie. Zamość na czasie.
9: I Monika Kowalewicz. Ofertę dla szkół przygotowało Zamojskie Kino na Dzień Dziecka. Grupy mogą wybrać się na seanse w promocyjnych cenach, ale też dowolnie uzgodnić dzień i godzinę projekcji. Wyświetlane będą Drzewo Magii, Tom i Jerry, Mandalorian i Grogu, Kurozając i Świątynia Świstaka oraz Niesamowite Przygody Skarpetek. To już część trzecia tej serii, szczegóły na stronie stylowego. Zamojskie Kino zapowiada też kolejną projekcję w ramach kina przyjaznego sensorycznie. W niedzielę 24 maja widzowie ze Spektrum Autyzmu oraz ich opiekunowie zobaczą animację Kurozając i Świątynię Świstaka. Nie będzie intensywnego światła, dźwięk będzie ściszony. Ominiemy też reklamę. Pokaz w stylowym o 12.15.
10: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
11: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
10: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
12: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 2:00. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielo sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B. Lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
6: O, cześć Marek.
7: Hej, jak leci?
6: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
7: No pewnie, w Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
8: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
9: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
14: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak
0: jest. Ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam do ciebie niespodziankę.
1: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
1: Boję się.
0: Uwaga.
1: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
1: Dawaj.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: To specjalnie. Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
1: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I Italo Disco będzie.
1: Perfetto, perfetto, Quindi. Cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Cię zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość.

0: Twój ruch, twoja przyszłość.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
3: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Bud Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
4: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
8: Hej, jak leci?
7: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
8: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
9: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
10: I po reklamie.
11: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
13: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
12: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
11: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
14: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca. A nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2 minuty po 13. Cześć! To teraz będzie już gorąco. Uwaga!

0: To Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Oops, I Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Skarby Half Price. Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak: 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimet Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
5: Tak, w galerii Revia Park.
4: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: O, cześć Marek.
10: Hej, jak leci?
9: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
10: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13, obok dworca PKP i ZOO.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14, a jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata, to m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla Was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.

0: A i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
4: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami.

0: Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
1: O, cześć Marek.
2: Hej, jak leci?
1: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
2: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13, obok dworca PKP i ZOO.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: I po reklamie.
6: Zamość na czasie.
7: I Monika Kowalewicz będą dwa spektakle dla małych i dużych widzów. Zamojski Dom Kultury zaprasza na Teatralny Dzień Dziecka 1 czerwca. O 17:00 do zobaczenia O czym marzą kulki. Sztuka taneczna dla maluchów i ich opiekunów od Lubelskiego Teatru Tańca i Iny Aslamowej. Język tańca wprowadzi widzów do świata skojarzeń i uczuć. Muzyka i światło tworzą tam atmosferę. Będą też nawet bańki mydlane. Dzień później, też o 17:00, grupa teatralna Glosa wystawi Pułapkę. Nad losem człowieka pochylają się tam pies, kot, świnia, niedźwiedź oraz zając. To dla widzów od 5 roku życia. Wstęp jest wolny, ale trzeba pobrać darmowe wejściówki na zdkzamość.pl. Sprawdźcie już teraz szczegóły.
8: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
9: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
8: O czym informował Łukasz Bobek. 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
10: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14:00, Mati Fuczyło, cześć!

0: Radio
1: S. Radio SK.
2: Nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć szlamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

0: to Terrence Williams i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę Wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu. Teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. I ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz gdzieś w Amsterdamie jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
16: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy. 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Gryszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Gryszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Gryszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 700

0: 34.
1: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia Eska. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o Esce. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia Eska. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia Eska umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na eska.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowa, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: I po reklamie.

0: To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lewy ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. Radio SK. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
8: Masz Allegro Smart?

0: Great Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
6: Tak, w galerii Revia Park.
5: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
7: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
8: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602-501-772.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
12: Hej, jak leci?
11: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
12: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. 14 za 120 zł, 16 150 zł. Nawet 20 tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
13: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
14: I po reklamie.

Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio SK. Sponsorem programu

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
16: O, cześć Marek.
17: Hej, jak leci?
16: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
17: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
14: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Zamość na czasie.
22: I Monika Kowalewicz. Po zmroku będzie można zajrzeć tam, gdzie zwykle drzwi są już zamknięte. I to za darmo. Noc muzeów w Zamościu już dziś.
23: Oczywiście podczas Zamojskiej Nocy Muzeów w godzinach od 18 do 24 nieodpłatnie zostaną udostępnione do zwiedzania Muzeum Zamojskie przy ulicy Ormiańskiej 26, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ulicy Zamkowej 2, a w godzinach 18-22 ekspozycja, która prezentowała jest w budynku dawnej Akademii Zamojskiej.
22: Mówi Kinga Kołodziejczyk z Muzeum Zamojskiego. Zajrzymy też do galerii rzeźby. Start o 18:00. Rozkład jazdy na stronie ratusza.
24: Muzyką się żyje.
25: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów

Z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd. To ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u Was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy Wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16:00, ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. No i właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live. Remix. Już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy mistrzostwa sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
13: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bałzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian.

0: T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Mamo, to łóżko skrzypi!
2: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
3: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
4: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
1: O, już nie skrzypi.
2: Velavi, majówkowa decyzja życia.
3: No, teraz to można odpocząć.
5: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
1: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
6: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
7: O, cześć Marek.
8: Hej, jak leci?
7: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
8: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
9: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Swoje.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa już dzisiaj. Były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor. Jest 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy, ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: I po reklamie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: Guru Josh Project i Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Być może, ale gratulujemy. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB ProfiMedBud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
14: Tak, w Galerii Revia Park.
13: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
15: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Gryszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Gryszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Gryszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734. No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
16: Po co?
15: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
16: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
15: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
17: To będzie ostatnia reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
20: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Paweł.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
3: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
5: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
6: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Monika Kowalewicz. Ofertę dla szkół przygotowało Zamojskie Kino na Dzień Dziecka. Grupy mogą wybrać się na seanse w promocyjnych cenach, ale też dowolnie uzgodnić dzień i godzinę projekcji. Wyświetlane będą Drzewo Magii, Tom i Jerry, Mandalorian i Grogu, Kurozając i Świątynia Świstaka oraz Niesamowite Przygody Skarpetek. To już część trzecia tej serii. Szczegóły na stronie stylowego. Zamojskie Kino zapowiada też kolejną projekcję w ramach kina przyjaznego sensorycznie. W niedzielę 24 maja widzowie ze Spektrum Autyzmu oraz ich opiekunowie zobaczą animację Kurozając i Świątynię Świstaka. Nie będzie intensywnego światła, dźwięk będzie ściszony. Ominiemy też reklamę, pokaz w stylowym o 12.15.
20: Muzyką się żyje.
21: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
22: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
21: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21, a

Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne. To Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z Wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Imprezka. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram Wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebona Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

SK Zamość.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
22: Twoje auto dobra sprawa, ale prawko to podstawa.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
1: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: I po reklamie.

0: Vibe'n. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

krakowski lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutor.

0: foodbram.pl.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: O, cześć Marek.
9: Hej, jak leci?
8: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
9: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
10: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy – wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
15: Mamo, to łóżko skrzypi!
16: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
17: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
18: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
15: O, już nie skrzypi.
16: Velawi, majówkowa decyzja życia.
17: No, teraz to można odpocząć.
19: Velawi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
15: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
25: No piękny, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski.

0: Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
1: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Wogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.

0: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. Radio SK. A ten pan potrafi w kluby.

0: pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje. Tak. I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
1: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Mamo! To łóżko skrzypi!
9: To nie łóżko. To wołanie o zmianę.
10: Za moich czasów też skrzypiało. I nikt nie narzekał.
11: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
8: O, już nie skrzypi.
9: Wylawi. Majówkowa decyzja życia.
10: No, teraz to można odpocząć.
12: Wylawi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
8: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
14: O, cześć Marek.
15: Hej, jak leci?
14: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
15: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
16: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
17: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
20: I po reklamie.

Ride Alton i Macklemore w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK, 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni, no ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy. Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
2: Tak, w galerii Rewia Park.
1: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
3: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór

0: www.budbram.pl.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
4: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K. Zamost.pl 793 905 085.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
7: I po reklamie.
8: Zamość na czasie.
9: I Monika Kowalewicz będą dwa spektakle dla małych i dużych widzów. Zamojski Dom Kultury zaprasza na teatralny Dzień Dziecka 1 czerwca. O 17 do zobaczenia O czym marzą kulki. Sztuka taneczna dla maluchów i ich opiekunów od Lubelskiego Teatru Tańca i Iny Aslamowej. Język tańca wprowadzi widzów do świata skojarzeń i uczuć. Muzyka i światło tworzą tam atmosferę. Będą też nawet bańki mydlane. Dzień później, też o 17, grupa teatralna Glosa wystawi Pułapkę. Nad losem człowieka pochylają się tam pies, kot, świnia, niedźwiedź oraz zając. To dla widzów od 5 roku życia. Wstęp jest wolny, ale trzeba pobrać darmowe wejściówki na zdkzamość.pl. Sprawdźcie już teraz szczegóły.
10: Muzyką się żyje.
11: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Narodowym rapuje o gorącej dwudziestce. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PGE Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie, wszędzie dawno zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia Eska. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Na pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl.

Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Imprezka. Imprezka. Imprezka. 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka, chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer 1. Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: 21 minut po godzinie 20. Perfekt Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert?
2: Harry'ego Stylesa!
1: Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są ceki, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki. U nas dwie mamy.
1: Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Way Plus. A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: to you. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajnego.
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl. 793 905 085.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, to łóżko skrzypi!
9: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
10: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
11: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
8: O, już nie skrzypi.
9: Velavi, majówkowa decyzja życia.
10: No, teraz to można odpocząć.
6: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
8: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
12: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Damiano Dawid, The First Time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo SK-owy Messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

Sabrina Carpenter. To już za nami w Radiu SK. Tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
7: Tak, w galerii Revia Park.
6: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne.

0: Śląska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
3: I po reklamie.
4: Zamość na czasie.
5: I Monika Kowalewicz pokażą sprzęty wojskowe i survivalowe. Targi Lublin zapraszają na Militaria, czyli zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Dwudniowa impreza to propozycja spotkań z ekspertami oraz prezentacja akcesoriów. Pojawi się też strefa gastronomiczna z dziką kuchnią, mówi Karolina Bielak z Targów Lublin.
6: Czekają emocjonujące atrakcje. Od wystawy pojazdów wojskowych i sprzętu po sprawdzenie swojej celności na strzelnicy ASG i laserowej. Pasjonaci survivalu nauczą się rozpalać ogień czy filtrować wodę.
5: Zamościanie mogą wpadać na Militaria w Targach Lublin w następny weekend 23 i 24 maja. Szczegóły na stronie targilublin.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji. Wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam Was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił Wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na Was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
8: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie. A Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Sanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Daj, Daj. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Daj, Daj, już teraz w SC.

0: co tam. Przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam. Oglądajcie i słuchajcie. Gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi. Zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No a jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie

0: Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu lider Ich Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.
1: Reklama.
2: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
3: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602-501-772.
4: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21 naprzeciwko Twierdzy.
7: I po reklamie.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

Młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22. No a jak? Będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chapel Roan, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Wonners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
9: I po reklamie.
10: Radio SK.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: somebody
1: else. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.

0: To jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję